0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci,

z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wow, wow, wow. Yeah, yeah.

0: patrzą non stop. Ej grupa, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie emotkę, chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to, co modne.

jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach, zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
0: Korek.

0: magazyn reporterów Meloradia Konin.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
1: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Historia Konina w Meloradiu na 99,6.
3: Mateusz Krzesiński, witam. Historia Konina, więc przy mnie oczywiście pan Piotr Rybczyński. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Koniński, historyk, szef Konińskiego Działu Archiwum Państwowego. Powracamy do tematu, który kontynuowaliśmy między innymi przed tygodniem. Szanse na gospodarczy rozwój Konina. XIX wiek mamy na tapecie, już drugą jego połowę. No i tutaj pojawiło się takie hasło, że produktem, który miał dać tę szansę, jedną z tych szans, był alkohol.
4: No tak, w skali regionu, czy dużej i części dużych majątków ziemskich, my dzisiaj już właściwie, no, jest jeszcze Gosławice dobra i stojąca tam zabudowania dawnej gorzelni. Oczywiście później przebudowywanej, ale to jest właśnie ten proces. W Rzeklinie już niewiele co zostało, w tej najbliższej, ja mówię, okolicy, no ale w wielu majątkach były takie gorzelnie, zresztą o różnej wielkości i także o różnym jak gdyby stopniu technicznego zaawansowania. Natomiast no, oczywiście można by powiedzieć, jakie to miało przełożenie dla miasta. No oczywiście właśnie to, że zaczęły powstawać te gorzelnie, spowodowało, że pojawiło się zapotrzebowanie na pewne urządzenia. Z reguły to były część wykonywane z miedzi wówczas, czyli na urządzenia, na konieczność ich napraw, konserwacji. No i to oczywiście się przełożyło, że takie zakłady w Koninie powstały. Ale zanim o nich szczegółowo powiem, no to oczywiście, jak już wspomniałem, ta chęć zwiększenia dochodowości, a obniżenia kosztów, no to właśnie zainteresowanie maszynami, narzędziami często, ale także maszynami rolniczymi, które się wtedy pojawiają. Zresztą to zainteresowanie z czasem wykazują także gospodarstwa chłopskie, no bo stają się coraz popularniejsze, no chociażby sieczkarnie, samooprzyrządowanie, czyli kieratami, a to wymagało odlewów, więc generalnie rzecz mówiąc, wytwarzył się no, pewien rynek, w którym starano się sprostać, więc jeżeli mówimy o tym pewnych takich, tej drugiej fazie próby pewnego uprzemysłowienia Konina, no to możemy wyróżnić dwie branże. Właśnie tą metalurgiczną i także konsekwencje całego tegoż procesu, a mianowicie no, formę przemysłu rolno-spożywczego, no bo produkcja powodowała, że pojawiła się tendencja do przetwarzania pewnych produktów. To już było w XIX wieku, oczywiście w pierwszej połowie, bo wytworzył się taki boom na świadczenie usług w zakresie przemiału zboża. No, zresztą z tego żyli trochę kupcy konińscy, bo to też dodatkowo napędzało gospodarkę, bo no, wystarczyło prawda, zakupić zboże, dokonać jego przemiału, uzyskać mąkę. No i to już był produkt, który można było próbować z Konina wywieźć, czy to na rynek kaliski, czy później na rynek łódzki, bo to jest okres no właśnie powstawania całej aglomeracji, Łodzi i całej aglomeracji, która się stała także no, takim rynkiem docelowym do wielu produktów z naszego regionu, także spożywczych. Oczywiście to później okazało się coraz bardziej trudne, ale o tym powiem dlaczego, aczkolwiek no, tylko mogę wspomnieć, że oczywiście w tym handlu, wymianie, wszystko sprowadzało się do jeszcze kosztów transportu. No i tu kładzie się jak gdyby na historii Konina to, co się zdarzyło w drugiej połowie XIX wieku, a mianowicie to, że Konin nie dorobił się połączenia kolejowego, co musiało jak gdyby no, właściwie stłamsić te możliwości rozwoju gospodarczego, bo to nie jest przypadek, że generalnie to właśnie kolej, pojawienie się kolei żelaznej było tym czynnikiem napędzającym po prostu rozwój przemysłu. No oczywiście, bo kolej to maszyna parowa napędzała transport, no, napędzała także maszyny w fabrykach, tak, czasem statki, więc to wszystko jak gdyby no, było właśnie tym elementem rozwoju przemysłowego. W każdym razie z tych ogólnych pewnych takich rzeczy, które się pojawiają, no to mamy właśnie w przypadku tego przemysłu rolno-spożywczego. Zaczynano skromnie, przede wszystkim właśnie od tego przemiału i to w najbardziej takiej prostej formie, prostej, no, znanej, bo już przed od wieków, a mianowicie wiatraków. W Koninie zawsze było parę wiatraków. Ich liczba już w połowie XIX wieku przekraczała 10. Później w ogóle wzrastała. W drugiej połowie było tam. Ta liczba jest w ogóle dość trudna do uchwycenia, bo oczywiście to się ciągle zmieniało. Ale był taki rejon miasta, to znaczy poza zwartą zabudową. Dzisiaj to jest rejon osiedla Zmełki. Tam została nawet jedna ulica wiatraczna, która nawiązuje do tej dawnej tradycji.
3: No bo to tak na górce.
4: No tak, bo to było właśnie, tam to były wtedy pola, niezabudowany obszar, więc tam po prostu stały te rozciągnięte na pewnej przestrzeni te wiatraki. Z czasem oczywiście one się wykruszyły. Ja jeszcze z lat młodzieni pamiętam ten ostatni tam wiatrak. Notabene zresztą w ostatniej fazie jego istnienia to był wiatrak, była jego konstrukcja, ale już bez właściwie śmigieł, ponieważ był napędzany już silnikiem elektrycznym, tak? Więc taki zmodernizowany wiatrak, ale to był ten wiatrak, który tam no, pamiętam, bo tak on właściwie tak funkcjonował. No dzisiaj po wiatrakach nic nie zostało, została tylko ulica wiatraczna, ale tych wiatraków tam było sporo. Zresztą w przypadku wiatraków, o tym może jeszcze powiem, ponieważ z wiatrakami był ten problem, że w pewnym momencie już pod koniec, właściwie na przełomie XIX i XX wieku doszło do no, swoistej wojny, ponieważ wojny takiej gospodarczej w tej branży związanej z przemiałem zboża, ponieważ rzeczywiście wiatraki znalazły bardzo silną konkurencję. Pojawiły się młyny parowe, motorowe i takie w Koninie też zaczęły powstawać. No i oczywiście te młyny w naturalny sposób wypierały te dawne, tradycyjne wiatraki, co zresztą doprowadziło do sytuacji bez precedensu, do zabójstwa właściciela konińskiego, właściwie największego i pierwszego konińskiego młyna parowego, ale o tym będzie być może jeszcze okazja powiedzieć. Więc mamy to oczywiście z tą historią przemysłu rolno-spożywczego, tak to określmy, czy przetwórczego, no to z czasem powstają także olejarnie, one wyrastają, to znaczy tego typu zakłady były już i wcześniej w mieście, ale na zasadzie jak gdyby no, niewielkiej skali warsztatów rzemieślniczych. One później starają się to zwiększać swoją produkcję, jednym się to udaje, drugim nie, ale i olejarnie, większa olejarnia też w mieście powstaje, mieściła się całkiem niedaleko stąd, czyli w miejscu, w którym jesteśmy od budynku, od siedziby archiwum. Do tego przemysłu przetwórczego jeszcze powrócimy. Natomiast oczywiście ja wspomniałem o tym pierwszym, chyba w pewnym sensie może najważniejszej kwestii, to właśnie tym czynniku, który doprowadził do powstania w Koninie no, rodzaju przemysłu metalurgicznego. Oczywiście przemysłu znowu na tamtą skalę. Zaczynano od właściwie manufaktur I problem właśnie tego konieckiego przemysłu, który rodził się w tej dobie popowstaniowej i trwał do 1914 roku, no było to, że w gruncie rzeczy nie udało się żadnemu z tych kilku zakładów przejść na poziom faktycznie produkcji fabrycznej, przemysłowej, tak, tylko przemysłowej. One pozostały trochę na zasadzie niestety manufaktury, aczkolwiek oczywiście technicznie coraz bardziej także się rozwijającej. No oczywiście jak mówimy o tym przemyśle metalurgicznym, no to od razu pojawia się, czy powszechnie znana fabryka maszyn i narzędzi Odlewnia Żeliwa, ona się nazwa też i tam trochę zmieniała, należąca do Edwarda Raymonda, który ją założył, a później do jego syna Ludwika Raymonda, ale to nie był jedyny zakład tego typu, bo powstają także jeszcze dwie mniejsze właściwie zakłady fabryczki, tak jak to wówczas je nazywano, Oskara Klozego przy ulicy Dąbrowskiej. No i no, tutaj właściwie też już nic nie pozostało, tylko dawny budynek mocno przebudowany, który się w tym miejscu znajduje. No i fabryki braci Zander przy ulicy, na obecnej ulicy Słowackiego, Obrońców Westerplatte i Zofii Urbanowskiej, bo ten zakład mieścił się w tym, jak gdyby w tej części miasta, no, gdzie się jest tą bloki, jest parking, tak, na tym miejscu. No, ten zakład później jest bardziej znany gdzieś tam w tradycji, bo ona przetrwała. Później to była fabryka Skarbka, a w końcu fabryka Włodarczyka. Tak? Pod tymi nazwami oni funkcjonują. Podobnie zresztą jak ten zakład dla odmiany Oskara Klozego. Później właścicielem został Hugo Zaremba, później jego spadkobiercy, no bo oczywiście się przez kilkadziesięcioleci ten stan własnościowy też w jakiś tam sposób zmieniał. Przy czym fabryka, ten zakład Oskara Klozego, później Zaremby, on też próbował, jak gdyby, chociaż na początku wszystkie z nich jak gdyby troszeczkę konkurowały między sobą, ale później znajdowały swoją niszę, że o ile Raymond to faktycznie maszyny rolnicze, tak, wialnie, sieczkarnie, zgrabiarki, różne rzeczy, które dużą paletę oferował różnych rzeczy. Ze sprzedażą było czasami jednostkowo, tylko niektóry asortyment był większy. To tyle Oskar Klozy i Hugo Zaremba się troszeczkę nastawili na produkcję chociażby pomp, a później pewnych elementów właśnie takiej infrastruktury, chociażby do infrastruktury technicznej dla gorzelni. Tak jak z czasem powstał zakład Ropolewskiego, który już zupełnie był właściwie wyrobów miedzianych, tak, czyli typowy, związane właśnie z tymi gorzelniami. Każdy z tych zakładów miał swoją własną historię, no ale korzystał właśnie z tego pewnego ożywienia gospodarczego i rynku, tak? Temu towarzyszył oczywiście także rozwój handlu, no, bo był taki boom związany przez kilka lat związany z eksportem, masowym eksportem zboża z naszego regionu, w którym to Konin odgrywał sporą rolę. No ale myślę, że o tym aspektach powiemy już w następnej audycji.
3: Ja bardzo dziękuję za dziś. Pan Piotr Rybczyński, szef Konińskiego Oddziału Archiwum Państwowego Koniński Historyk.
4: Dziękuję, do widzenia.
3: Czyli za nami audycja Historia Konina, kolejna za tydzień. Mateusz Krzesiński także mówię. Do usłyszenia.
0: Historia Konina w Meloradiu na 99,6. jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
5: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
6: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Skarby Muzeum w Meloradiu na 99,6.
3: Mateusz Krzesiński, witam. Zapraszamy dzisiaj z naszym radiowym mikrofonem. Jesteśmy w Konińskim Muzeum, oczywiście w konińskich Gosławicach, na wystawie zatytułowanej 200-lecie parafii ewangelicko-augsburskiej w Koninie. Ludzie, praca, wiara. Jest przy mnie kurator tej wystawy, Jakub Ordon. Cześć, witam.
7: Bardzo miło, witam wszystkich.
3: No i tak, od czego tutaj zacząć? Jak jesteśmy na wystawie, to rzecz jasna będziemy zwiedzali. Na początek właśnie to słowo, początki protestantyzmu. Jest taka tablica, gdzie domyślam się skrótowo, ale obrazowo wyjaśnione jest, skąd w ogóle protestantyzm się wziął.
7: No musieliśmy to jakoś osadzić w czasie i przestrzeni i parę słów musiało się pojawić o tych początkach. I może zaczniemy... Jak początki, to od początku. To jest tak naprawdę, mówimy o XVI wieku, o Europie, o tych zmianach, które zachodziły w Europie Zachodniej, zarówno pod względem społecznym, politycznym, religijnym. W tym czasie, na początku tego XVI wieku, narasta duża krytyka Kościoła Zachodniego, związana ze sprzedażą odpustów. To się wielu intelektualistom nie podoba i to jest dyskutowane w tamtym czasie. Różne myśli, różne prądy się pojawiają. Pamiętajmy o tym, że te prądy się rozpowszechniają, bo to mówimy też o czasie, kiedy tak naprawdę jest upowszechniony druk, Jan Gutenberg, jego wynalazek. I te prądy bardzo szybko rozchodzą się po całej Europie. Przyjmuje się w ogóle w historiografii, że takim początkiem tego protestantyzmu jest właśnie wystąpienie Marcina Lutra w Wittenberdze. Na obrazach często jest przedstawiany to tak zawsze obrazowo, że on tak te swoje 95 tez przybija do katedry w Wittenberdze. I tak się przyjmuje, że właśnie 1517 rok to jest początek, symboliczny początek reformacji.
3: Martin Luther wcześniej był księdzem katolickim, tak?
7: Tak. Jakby to też jest ciekawa sprawa, że jakby samo wystąpienie Marcina Lutra to nie było odejście od Kościoła, to było jakby samo wezwanie do zmian, do dyskusji, podjęcia dyskusji o tym, jak powinien Kościół wyglądać, jakby wrócić do korzeni wiary, do czytania tekstów biblijnych, jakby otwierał dyskusję. Później jakby okazało się, że jego wystąpienie okazało się, że tak naprawdę wychodzimy od dyskusji, wchodzimy do dyskusji o naturę zbawienia, o autorytet Kościoła, o przewodniczenie papieża, o rolę jednostki w relacji z Bogiem. No jakby to poszło w inną stronę. Sami protestanci tutaj na naszym terenie, na ziemi konińskiej, no można powiedzieć, że datowani są od samego początku reformacji. Te idee reformacyjne bardzo ochoczo były przyjmowane przez szlachtę w ogóle w naszej pierwszej Rzeczpospolitej i także w regionie konińskim. Chłopstwo i mieszczaństwo już w mniejszym zakresie. I tak naprawdę wiemy dobrze, że tutaj na naszym terenie były notowane kilka zborów braci czeskich, to taki jest jeden z odłamów husytyzmu, było ich kilka, 7 lub 8, tak trafiłem w literaturze. One później z czasem połączyły się z wyznaniem ewangelicko-reformowanym. Warto też wspomnieć o jednym człowieku, myślę, że w Koninie trochę mało znanym, trochę zapomnianym, to ksiądz Stanisław Lutomirski, proboszcz parafii świętego Bartłomieja. Człowiek, no szlachcic, z pochodzenia szlachcic, człowiek dobrze wykształcony, bo uczył się i w Krakowie, ale także i w Wittenberdze. No właśnie w tej Wittenberdze, w której pewnie tam jakieś te idee, natrafił na te idee, jakoś zaszczepiły się w nim. Później po tych po tych wojażach, po tej edukacji w krajach zachodnich, wrócił tutaj do Konina, został proboszczem kościoła świętego Bartłomieja i zaczął wprowadzać te idee reformacyjne tutaj na naszym terenie, między innymi komunię pod dwiema postaciami. Stworzył także takie swoje dzieło, właśnie tutaj mamy też pokazane na wystawie stronę tytułową, jego Confessio, to jest wyznania wiary chrześcijańskiej, stronę tytułową, dzieła, które tak naprawdę też wyłożył swoje rozumienie właśnie tych prawd wiary.
3: I tu jesteśmy, tylko dopowiem, w połowie XVI wieku.
7: Tak, cały czas połowa XVI wieku. On to tak naprawdę wydał w latach 50. XVI wieku. Bardzo szybko został ekskomunikowany i pozbawiony urzędu i musiał opuścić Konin. Także warto też o tym człowieku pamiętać, no bo też jakby na naszym tutaj podwórku konińskim, no taki ważny intelektualista. Jakby inny zakres, inna skala, ale no też intelektualista.
3: To przechodzimy teraz do kalendarium. Tak, tutaj mamy portret Marcina Lutra, a poniżej kalendarium, które zaczyna się datą 1818, a kończy datą 2003.
7: No właśnie, także nie chcieliśmy też, żeby tego tekstu było dużo, bo tak naprawdę no 200 lat, no to jest, musieliśmy to podać w dużej pigułce. 1818 rok, taki dokument znalazłem właśnie w Archiwum Państwowym tutaj u nas w Koninie, który mówi o początkach parafii konińskiej. Ale żeby mówić o parafii konińskiej, musimy powiedzieć w ogóle, skąd się w ogóle ci protestanci tutaj znaleźli. Luteranie czy ewangelicy reformowani. Pamiętajmy o tym, że w końcówce pierwszej RP, jeszcze przed rozbiorami, oni bardzo chętnie byli tutaj ściągani przez polską szlachtę. Po prostu no, brakowało osadników, po prostu ludzi, którzy będą uprawiać ziemię.
3: Poza tym znali się doskonale na tym fachu, wprowadzali innowacje.
7: No to przede wszystkim jakby przynosili swoje metody gospodarzenia z zachodu i tutaj zaszczepiali na naszym terenie. Bardzo często dostawali takie kawałki ziemi, które po prostu musieli na początku przystosować jakby pod uprawę. Bardzo często musieli wyrąbać kawał lasu albo osuszyć bagna. Oni mieli wiedzę, mieli technologię, wiedzieli, jak to zrobić i po prostu tutaj bardzo często szlachta ich ściągała, no bo też chodziło o to, żeby tej ziemi uprawnej było jak najwięcej. Oni bardzo często, tak jak już wspominałem, rekrutowali się z krajów niemieckich, bardzo często właśnie ze Saksonii, ze Śląska, z Wielkiego Księstwa Poznańskiego, z Pomorza i przybywali tutaj na nasze tereny, przynosili swoje doświadczenia, swoje zwyczaje, swoją organizację pracy, ale także i przynosili swoje wyznanie, czyli przynosili właśnie tą wiarę luterańską. Już pod koniec XVIII wieku, na początku XIX wieku, no musiało być już tylu, to już musiała być na tyle liczna społeczność, że po prostu zaczęli myśleć o tym, żeby się w pewien sposób zorganizować i stworzyć tutaj parafię. Parafia to zawsze jest wydatek, to trzeba tutaj tak naprawdę zainstalować pastora, wyłożyć pieniądze na tą parafię, to zawsze są jakieś koszta. Tak jak wspominałem wcześniej, w archiwum znalazłem pierwszy dokument z 1818 roku, kiedy to konińscy ewangelicy wystosowali list do monarchy, do cara rosyjskiego, taką prośbę o zgodę na wybudowanie kościoła na Górze Zamkowej. Wiemy, że właśnie pierwsze pomysły były takie, żeby właśnie tam pobudować kościół. No to dzisiejsze okolice Placu Zamkowego, gdzieś w tych okolicach. No i znalazłem ten dokument, że właśnie tam pod tym dokumentem podpisali się między innymi tacy panowie jak Christian Weichert, Lempke, Werner Schmerkel czy Ginter. 1818 rok, chociaż już w literaturze też natrafiłem na informację, że już w czasach księstwa warszawskiego już były pierwsze próby, ale potwierdzone dokumenty to mamy 1818 rok.
3: Zdaje się, że chyba też rzemieślnicy, tak, zaczęli pojawiać się na początku XIX wieku niemieccy. To było związane z sukiennictwem chyba.
7: Tak, ale sukiennictwo to troszeczkę później.
3: Jeszcze później, okej.
7: Okay. Troszeczkę późniejszy czas, to też o tym pisał, jeśli dobrze pamiętam, pan Piotr Rybczyński o sukiennictwie w konińskim. Tutaj bardzo prężnie się tutaj rozwijało. Wróćmy do tych protestantów. 1818 rok, wystosowanie dokumentu do monarchii. eparchy. No i oczywiście władze też muszą się zorientować, czy w ogóle ta społeczność będzie w stanie utrzymać tego pastora, czy będą mieli w ogóle środki na utrzymanie parafii, na ewentualną budowę kościoła. No i poproszono o to, aby stworzyć jakiś kosztorys, ilość, spisać tych wszystkich parafian. No i okazuje się, że temat na jakieś parę lat umarł. Powrócił w 1820 roku, w czerwcu, kiedy to wierni tutaj z naszych terenów wystosowali pismo do władz miasta o sprzedanie im drewnianego kościółka Świętego Ducha. No gdzie ten kościółek stał? No jak Świętego Ducha, no to na pewnie gdzieś w okolicach ronda Świętego Ducha. To jest jakby związane z tym. Na starych mapach znalazłem, że bezpośrednio na rondzie, tam gdzie dzisiaj mamy rondo, to bezpośrednio tam stał drewniany kościółek. Kościółek już zaniedbany, zniszczony, już w dużej mierze w ruinie. I zdecydowano się sprzedać ten kościółek, bo w tych okolicach miała przebiegać nowa trasa. Miała być wytyczona droga z Koła na Konin i ten kościółek w pewien sposób kolidował. On miał być rozebrany, to drewno, bo oczywiście kościół, no to też nawet ten materiał budowlany, to też jest jakiś pieniądz. Ten materiał miał być sprzedany, zlicytowany i później te pieniądze miały być wykorzystane. Jeśli dobrze pamiętam, te pieniądze później poszły na ogrodzenie cmentarza. Ale to już nie chcę na 100% mówić, musiałbym jeszcze raz sprawdzić w dokumentach. Licytacyjnie sprzedano ten kościółek, materiały sprzedano, wylicytowano wszystko. Ale sprawa w pewien sposób umarła, bo dogadano się tak, że miał być sprzedany ten kościółek. Ostatecznie okazało się, że kościółek, który miał być w ruinie, służył ewangelikom do lat 50. Także to też okazuje się, że nie był w takiej ruinie, jak z dokumentów to wynika. Wiemy dokładnie, że później luteranie konicy zakupili też niewielki ogródek szpitalny o powierzchni ówczesnej 290 prętów, który w przeszłości był przewidziany właśnie na budowę kościoła. No dzisiaj na tym terenie stoi właśnie kościół Świętego Ducha, kościół parafii ewangelicko-zbórskiej w Koninie. Co ciekawe, w tych latach 20. Te starania o budowę, erygowanie, o powstanie parafii trafiły na opór. I co ciekawe, opór parafii w Żychlinie. To jest bardzo ciekawa sprawa, no bo do tej pory, do czasu, kiedy nie było jeszcze parafii, tymi luteranami opiekowała się właśnie wspólnota w Żychlinie. Miała ona ich pod swoją opieką. Ewentualne powstanie parafii konińskiej wiązało się z tym, że ci luteranie, którzy do tej pory byli pod opieką parafii w Żychlinie, odchodzili od tej parafii, czyli jakby parafia żychlińska się umniejszała, no i także też odpływały pewne pieniądze. To też jakby tutaj kwestie finansowe wchodziły w grę. Tu były pewne tarcia z tą parafią żychlińską. Ostatecznie, już żeby dochodzić do końca, jakby złamano ten opór. W 1826 roku latem zostaje tutaj zainstalowany pierwszy pastor. Znamy jego nazwisko, Johann August Kegler. Tutaj jest zainstalowany, ale oficjalne potwierdzenie w dokumentach to już jest rok później. Wiemy, w 1827 roku oficjalnym dokumentem Komisja Rządowa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego wydała taki reskrypt, który faktycznie powoływał parafię tutaj konińską. I co ciekawe, pod koniec lat 20. XIX wieku wiemy, że tych parafian, tutaj parafia konińska obejmowała około 2,5 tysiąca wiernych, a w samym mieście było około 500 wiernych.
8: Okej, okay. I została nam jeszcze mała minutka naszego dzisiejszego spotkania. Oczywiście jeszcze powrócimy tutaj na wystawę w kolejnych odcinkach audycji Skarby Muzeum. To może tak pokrótce powiemy, co w tych następnych, czy w następnym odcinku, tak jak w serialu. Zapowiedzmy, co się wydarzy, o czym będziesz opowiadał.
7: Okej, okay, no to w takim razie opowiem o tych takich znanych, sławnych, można powiedzieć prominentnych ewangelikach. Taka nam tutaj koncepcja przyświecała, abyśmy pokazali i trochę zerwali z tym takim łączeniem Ewangelii, kto Niemiec. Jakby chcieliśmy zerwać trochę z takim skrótowym myśleniem i chcieliśmy pokazać to, że bardzo wielu ewangelików konińskich było bardzo gorącymi patriotami polskimi. I tutaj na wystawie w przyszłym odcinku sobie omówimy parę tych paru znanych ewangelików konińskich.
8: Tak, usłyszymy się ponownie w ramach audycji Skarby Muzeum. za tydzień odwiedzamy, zwiedzamy wystawę czasową zatytułowaną Dwustulecie parafii ewangelicko-augsburskiej w Koninie. Ludzie, praca, wiara, a opowiada o niej jej kurator Jakub Ordon. Dzięki Ci wielkie za to spotkanie.
7: Dziękuję bardzo, do zobaczenia.
8: Mateusz Krzesiński, do usłyszenia.
0: Skarby Muzeum w Meloradiu na 99,6. Tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.
9: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
10: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
11: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.

0: to ulice do jazdy zachęcają, bo ruch w Koninie jeszcze niewielki.
1: No i się zaczęła, to już środa, już w pół do siódmej. No to działamy i podkręcamy tempo. A, i za chwilę kubek Meloradia do zgarnięcia będzie dla was. Waldek Darłak, dzień dobry, hej!

Podkręcamy tempo w Meloradiu i mamy dla was coś, co na pewno wam się przyda codziennie rano. Kubek Meloradia jest do zgarnięcia. Można zdobyć go właśnie teraz. Dzwońcie pod 321-321-777, jeśli chcecie go mieć. Taki kubek może być twój. Czekam, dzwońcie 321-321-777. Nigdzie go nie kupicie, za to możecie go dostać już za chwilę u nas. 321-321-777. Kubek Meloradia czeka, ja też. Czekam na was. Za 21:07.

0: Sorry, papi, Topiek i Becky G w Melo Radio. Podkręcamy tempo. Cześć, dzień dobry, Tomek. Hej, hej.
1: Cześć, witam serdecznie.
0: Cześć, wszyscy witają. Tomka, Tomek, no ja jestem ciekaw. Fajny dzień się zapowiada, jakieś zaskoki, niespodzianki. Co
1: to
0: tam
1: znaczy,
0: się szykuje?
1: Pogoda tragiczna, ale jadę aktualnie na szkolenie z serwisowania automatów paczkowych, więc podejrzewam, że może być ciekawie.
0: Słuchaj, spokojnie, takie szkolonko, to ty wiesz, z automatu dzisiaj łykniesz, a potem to już z górki tydzień poleci, więc będzie okej, okay, nie? Też to czujesz?
1: Tak jest.
0: No właśnie.
1: Tak jest,
0: no właśnie.
1: Tak.
0: A o pogodzie to w ogóle, wiesz co, nie gadajmy. Zamiast tego mam dla ciebie...

0: rolki.
1: Bez zastanowienia. Tomek, to ja mam paczkę dla ciebie taką już spakowaną, a w niej kubek Meloradia. Już teraz do ciebie z automatu wysyłamy. Cześć, hej. Szoty w Melo. Podkręcamy tempo w Meloradiu za 15 minut, 7 w środę rano. A co u was? 3, 2, 1, 3, 2, 1, 7, 7, 7.

0: David Guetta i Alpha Willy, Forever Young. W Meloradio nie ma to jak zacząć od jakiegoś sukcesu, może być nawet najdrobniejszy. Nawet taki, że powiesz hej, cześć.
1: No hej, cześć w takim razie.
0: No, to dorzuć jeszcze co w newsach.
1: No tu na razie sukcesów nie ma.
2: A już o 7:00 zagramy.
0: John Summit, Chase Mokers w Melo, All The Time. Słuchajcie, ale spokojnie. Dzień dopiero się zaczyna. Mam nadzieję, że to będzie początek pasma nieustających sukcesów dla was. Za chwilę prognoza pogody, potem też i newsy w Melo za 6:07.
2: Melo Radio Kolin. Słuchaj na 99.6 FM. Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Nieważne, czy masz duży, czy mały interes. W Jaskon dobrze wiemy, że każdy biznes potrzebuje solidnej ochrony. U nas znajdziesz wszystko. Od rękawic ochronnych i masek po odzież roboczą oraz obuwie, które wytrzyma nawet najcięższą robotę. Postaw na 30 lat doświadczenia i najlepsze marki w ofercie. 3M, Planam, Honeywell, Ardon, Atlas, CXS i PPO. Tylko z Jaskon twój interes będzie zawsze dobrze zabezpieczony. Jaskon. Konin Gajowa 3A. www.jaskon.pl.
8: Intermarché Ferio poleca duży wybór wędlin z własnej wędzarni. Tylko teraz. Kiełbasa staromiejska. 29,99 za kilogram. Intermarché Ferio zaprasza.
9: Jazda! Jazda! Lewo! Jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie. Prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób. Kursy okresowe. Kursy na wózki widłowe. HDS. Turbo Promocje. Turbo Szkoleniowcy. Turbo Szkoła Jazdy. Konin Poznańska 47. 500 076 890.
10: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82. Kierunek na Licheń.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Salon Vox w Koninie zaprasza. Ponad 1000 metrów kwadratowych ekspozycji mebli, drzwi i podłóg. Znajdziesz tu wszystko, czego potrzebujesz do swojego wymarzonego wnętrza. Meble, drzwi i podłogi, wszystko w jednym miejscu. Zmierzymy, przywieziemy, zamontujemy. A może chcesz zobaczyć wcześniej swoje urządzone wnętrze? Zrób projekt w aplikacji VoxBox. Załóż u nas okulary VR i wejdź do swojego nowego domu. Vox Konin, ulica Spółdzielców 6. Zapraszamy.
13: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 700 28.
14: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie bakal. Jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99, a produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Po reklamie.

0: Słońce nad Koninem wstało 26 minut po czwartej, a zajdzie 6 minut po 21. Próżno go jednak wypatrywać na niebie i przez cały dzień chmury będą królować nad naszymi głowami. Przed południem padać nie powinno, po południu opady deszczu nie są wykluczone. Poranek dość rześki, 11 stopni pokazują termometry w Koninie, a w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy na nich 21 stopni.
1: To już prawie 7 rano, czas na newsy Melo Radia. Marcin Sikora.
2: Stany Zjednoczone rozpoczęły ataki na Iran. To w odpowiedzi na strącenie amerykańskiego śmigłowca. Prezydent Donald Trump oświadczył, że odwet powinien być silny i stanowczy. Fałszywy kominiarz z Jarocina stanie przed sądem. Grozi mu 8 lat więzienia. Mężczyzna przeprowadził blisko 100 przeglądów, a jeśli są źle przeprowadzone, mogą stanowić duże niebezpieczeństwo, mówi Piotr Masłowski z Krajowej Izby Kominiarzy.
3: My jesteśmy tą pierwszą osobą, która jest w stanie zauważyć ewentualne ryzyko, bo jak już straż pożarna przyjedzie, to już to ryzyko wystąpiło.
2: Służby przypominają, że coroczny przegląd kominowy jest obowiązkowy. Polskie piłkarki przegrały z Holenderkami. Ich ostatni mecz Dywizji A w Lidze Narodów zakończył się wynikiem 1-3. Biało-czerwone spadły do Dywizji B. W związku z tym jesienią wezmą udział w dwustopniowych barażach do Mistrzostw Świata.
4: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Ej, no słuchajcie, ale jak to jest z tym fałszywym kominiarzem, nie? To jak ja go widziałem i on był fałszywy i ja się złapałem za guzik, to ja będę miał szczęście,
2: nie,
1: czy nie?
2: Nie.
1: Paldek, Marcin i Daria. Cześć, hej. Jest 7. Na szczęście, gdy inni gadają, to my już gramy i podkręcamy tempo w Melo Radio. Fajnie, że jesteście. John Summit i Chainsmokers też. All the time w Melo.

0: Łapcie dobrą energię od samego rana. Mamy ją dla was i dużo energetycznej, dobrej muzy na start tej środy. Kleo, Łowcy Gwiazd w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo. Słuchajcie, dzisiaj obowiązuje zasada, że bez zbędnego napięcia. Dobra? Dlaczego? Dlatego, że Daria, dzisiaj jest dzień elektryka. Wyobraź sobie. Czujesz to?
1: No. Okej. Okay.
0: Także nie spinaj się za mocno i jeszcze coś ci podpowiem, bo jakbyś chciała wracać po pracy, to dzisiaj dzień jazdy na rowerze.
1: Okej, okay, spoko.
0: Nago.
1: No nie.
0: 12 minut po 7 w Meloradiu. Ej, Bonny Hollow, tak podkręcamy tempo. Razem z wami w środę od samego rana.

0: Offenbach The Mind w Melo Radio. Słuchajcie, to dzisiaj chcemy was zapytać, jakie macie sposoby na to, żeby zacząć taką szybką, krótką rozmowę. Wiecie, taki tak zwany small talk. Może macie jakieś fajne pomysły, jak zacząć, albo jakiś temat byście podrzucili, dajcie znać. Czekamy na wasze głosówki na meloradio.pl. Można wbijać i tam taka ikonka słuchawki na dole. Wystarczy nacisnąć, nagrać, wysłać nam głosówkę, a my w zamian za najfajniejsze pomysły to mamy dla was super Melo Merch. A pytamy, bo okazuje się, że zagadanie do kogoś obcego to podobno jedna z rzeczy, która stresuje nas w życiu najbardziej.
1: Nienawidzę po prostu. No. Nienawidzę zagadywać do obcych osób.
0: No to uważajcie, taki szybki small talk to dzisiaj bardzo ważna umiejętność, przydaje się na co dzień i w pracy też. I eksperci od mówienia jak żyć radzą, żeby nie wymyślać nie wiadomo jak mądrych zaczepek i tematów, tylko rzucać, wiecie, proste kwestie, nie blokować się i że warto brać przykład z dzieciaków, bo one często z rówieśnikami to właśnie tak zaczynają rozmowę. I szczerze mówiąc, to ja nie wiem, czy to na pewno jest taka dobra rada, bo wiesz, wyobraźcie sobie, jakby tak podszedł ktoś do ciebie i zapytał: heja, chcesz się pobawić? Ale wiecie, grunt, żeby nie zaczynać od: hejka, co tam? Czekamy na wasze pomysły. Dajcie znać, wbijajcie na meloradio.pl i tam na dole ikonka słuchawki. Można wysłać nam głosówkę, a nawet trzeba, bo w zamian fajny merch wam wyślemy.
1: Ej, ale mama mówiła, żeby nie rozmawiać z obcymi.
0: To nie gadaj. 19 minut po 7.

0: Hello, Kika, ale dajmy to my. Jakie macie pomysły na szybki small talk? Jakiś temacik podrzucicie? Albo jak kogoś tak po prostu podejść i sympatycznie zaczepić? Dajcie znać, czekamy na wasze głosówki, bo mamy fajny merch do zgarnięcia i chcemy wysłać go do kogoś. Czekamy na meloradio.pl. Dajcie znać, może macie jakieś swoje pomysły i doświadczenia albo podpowiedzi, które możecie dać innym. Czekamy na głosówki na meloradio.pl. Wchodzicie ze swojego telefonu, klikacie na dole słuchaweczkę i nagrywacie i wysyłacie.
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Reklama.
2: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Najlepsza przyjaciółka kobiety? Biżuteria. Zapraszamy do najstarszego w Koninie sklepu jubilerskiego Goldkram. Od 50 lat oferujemy Państwu najwyższej jakości biżuterię i wyroby jubilerskie z własnej pracowni oraz realizujemy projekty indywidualne także z kruszców powierzonych. Naprawiamy i odświeżamy biżuterię, oprawiamy kamienie oraz skupujemy złom złota. Oferujemy szeroki wybór klasycznych obrączek, stylowych upominków oraz platerów. Goldkram, Stary Konin, ulica Kramowa 5. Facebook goldkram.pl.
4: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Codziennie montujemy ekologiczne pompy ciepła. Pozyskujemy dotacje z programu Czyste Powietrze. Korzystamy z przyjaznych środowisku czynników. Używamy nowoczesnych oczyszczaczy powietrza. Segregujemy odpady. Wspieramy lokalnych sportowców. Zaopatrujemy się na lokalnym rynku, wspierając naszych sąsiadów. To, co robisz dziś, ma olbrzymi wpływ na jutro. I ty dołóż swoją cegiełkę do lepszego jutra. Wybierz nowoczesne i ekologiczne rozwiązania od Art Dom. Konin Ślesińska 7.
6: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na byd-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
7: Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie realizuje projekt współfinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, mający na celu modernizację infrastruktury wraz z zakupem wyposażenia w zakresie diagnostyki i leczenia kardiologicznego. Celem projektu jest zwiększenie liczby łóżek, poprawa jakości opieki, skrócenie czasu oczekiwania na świadczenia. Realizacja do dnia 30 czerwca 2026 roku przy ulicy Szpitalnej 45. Wartość dofinansowania ze środków KPO ponad 19,5 miliona złotych.
8: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w galerii nad jeziorem w Koninie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
9: Szukasz dobrych drzwi do domu, mieszkania? Salon Profit to autoryzowany salon drzwi Ercado. Salon Profit to drzwi Ercado o niebanalnych rozwiązaniach i bogatej kolorystyce. Salon Profit to doradztwo i autoryzowany montaż drzwi Ercado. Salon Profit, Konin, ulica Europejska 128. Zapraszamy po jakość. Zapamiętaj, Salon Profit, Konin, ulica Europejska 128.
10: Ćwierć wieku minęło, a my wciąż na pełnych obrotach. Autoryzowany salon Volkswagen Ignaszak w Modle Królewskiej świętuje 25. urodziny. Przyjdź i sprawdź, co napędza nas od lat.
11: Chcesz wyglądać bosko? Gabinet Colette w Koninie oferuje nowość. Radiofrekwencję mikroigłową. To lifting i poprawa gęstości skóry. Redukcja zmarszczek mimicznych i statycznych. Zmniejszenie widoczności porów. Redukcja blizn potrądzikowych i pourazowych. Redukcja rozstępów oraz poprawa napięcia skóry. Zabieg radiofrekwencji mikroigłowej. Gabinet Colette. Zaprasza. Konin Niesłusz, Józefa Chełmońskiego 8. Zadzwoń i umów się już dziś. 63 245 37 69.
12: Już w najbliższy weekend w Koninie odbędzie się Smaczny Targ, Festiwal Azjatycki i Festiwal Smaków Świata. Na Festiwalu Azjatyckim spróbujesz pysznych pierożków mandu, japońskiego makaronu

0: Ser słodkie włoskie cannoli i turecka baklawa. 12, 13 i 14 czerwca. Bulwar Nadwarciański, Konin.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kone. Zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Salon Hyundai Konin, ulica Władysława Jagiełły 18.
3: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt. Po reklamie.
4: Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.

0: Odkręcamy tempo w Melo Radio w środę rano za 18 minut 8. Macie jakieś fajne pomysły na szybki small talk, na taką, wiecie, dobrą zaczepkę, to co? Zacznijmy od klasyka.
1: Kierowniku, masz piątaka?
0: No, wiadomo, że od tego się zaczyna. A tutaj, jaki pomysł?
2: Wracam się w towarzystwie ludzi z psami, więc tak, naprawdę na dzień dobry, jak podejdę, ale słodziak, to działa.
0: No, wiadomo, brzmi dobrze. A ty, twój pomysł?
3: Cześć. Czy lubisz winogrona?
0: Dobre. Kradnę. Za 17 minut 8. A wy, jakie macie pomysły? Czekamy na głosówki.

0: Melo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: A czy spadnie deszcz, to sprawdzimy w prognozie pogody. Liwka i Fukaj to już niedługo. Prognoza, bo chcę więcej i to właśnie teraz, na naszej antenie. Najlepszy drop nowych hitów. Malo, i teraz mam zaczepkę, Daria, do ciebie. Uważaj.
1: No.
0: Jaki wynik?
1: 24-19 w drugim secie. Polska wygrywa z reprezentacją Kuby w Lidze Narodów. Siatkówka mężczyzn,
2: no
1: oczywiście. No tak,
0: trzymamy
1: więc
0: kciuki.
1: Teraz ostatni punkt i wygrywamy seta zaraz.
0: I za chwilę też newsy w Melo Radio.
3: A już o 8:00 zagramy
0: Godoy, Rainer Zonnewald, Loco Loco. Ej, słuchajcie, mam jeszcze jedną zaczepkę i temat na small talk. To trochę groźny może być. Komu kibicujesz?
3: Reklama.
4: Świat należy do ciebie. Spraw, by był nadzwyczajny. Wybierz jakość Lexusa i poczuj doskonałość w każdym detalu. Od pierwszego spotkania, przez komfort jazdy, aż po obsługę i opiekę, na jaką zasługujesz. Odkryj świat premium w Auto Kamiński przy ulicy Spółdzielców 15. Przyszłość jest w twoich rękach. Umów jazdę próbną i poznaj Lexusa z bliska już teraz. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Zapraszamy. Konin, Spółdzielców 15.
5: Planujesz montaż pompy ciepła i masz już potencjalnie wybranego wykonawcę? Przyjdź do ArtDom z ofertą, którą planujesz wybrać, a wyjedziesz z lepszą. Sprawdź zimowe, atrakcyjne warunki współpracy z ArtDom Konin w zakresie twojej nowej pompy ciepła Panasonic. www.artdomservice.pl. Tylko w ArtDom 7 lat gwarancji na twoją instalację. Promocja do wyczerpania zapasów.
6: Wiosna, wiosna, co ja tu miałem? Zaraz sobie przypomnę. Chwila. A te moto przypomina, sprawdzone auto to bezpieczna podróż. Promocja w serwisach Atemoto. Zrób przegląd, a jeśli wykonasz u nas naprawę, za przegląd nie zapłacisz. Do tego wymiana opon od 120 zł netto, a przechowalnia 150 zł netto za sezon. Serwis Atemoto. Konin Poznańska 72A.
7: Mardom. Największy salon podłóg, drzwi i okien w Polsce. Szeroki wybór paneli laminowanych, winylowych, podłóg drewnianych, drzwi zewnętrznych, wewnętrznych, wiodących producentów oraz własnych marek. Mkdor, Setto, Dottie, lamele ścienne, stylowe lampy i żerandole. Zapraszamy do nas. Doradzimy, wycenimy, dostarczymy i zamontujemy. Przebijemy każdą ofertę. Mardom. Mistrzowska jakość u producenta. Mardom. Konin, ulica Europejska 32. www.mar-dom.com.pl.
8: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House. Mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
10: No, to jedziemy.
11: Tato, czy dziś ja prowadzę?
10: Jasne, w końcu to twój dzień.
11: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
12: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
13: Castorama.
14: Teoria.
13: I praktyka.
14: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
13: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
15: Autoglas naprawia. naprawia, Autoglas wymienia.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: Bo w Media Expert taniej masz.
18: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
19: Citroen. Chcesz wyglądać bosko?

0: zębów oraz poprawa napięcia skóry. Zabieg radiofrekwencji mikroigłowej. Gabinet Colette zaprasza. Konin Niesłusz, Józefa Chełmońskiego 8. Zadzwoń i umów się już dziś. 63 245 37 69.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Po reklamie. Melo Radio Konin. Trafik.
3: Z minuty na minutę przybywa samochodów na konińskich ulicach. Cierpliwość kierowców muszą się uzbroić na trasie warszawskiej przed remontowanym mostem nad Wartą i na moście Unii Europejskiej przed rondem miast partnerskich. Na warszawskiej postoicie też na wysokości Przemysłowej i na Przemysłowej też trzeba zdjąć nogę z gazu, podobnie na Kleczewskiej czy Wyszyńskiego. Dziś w Koninie chmury będą nam towarzyszyły przez cały dzień. W drodze do pracy nie zmokniecie, ale gdy będziecie wracać po południu, to deszcz może padać wam na głowy. Dlatego warto zabrać ze sobą parasol albo założyć kurtkę z kapturem. Zresztą coś cieplejszego jeszcze może się przydać, bo 14 stopni pokazują termometry w Koninie. W ciągu dnia się ociepli, ale upału nie będzie. Na termometrach maksymalnie zobaczymy 21 stopni.
4: Już prawie ósma. Newsy Melo Radia. Marcin Sikora.
5: Sezon na burze z ulewami coraz bardziej się rozkręca. Wczoraj najtrudniejsza sytuacja była w Małopolsce. Do późnego wieczora trwało usuwanie skutków nawałnicy. Dziś kolejne alerty i ostrzeżenia. Głównie w południowej i południowo-wschodniej Polsce, mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
6: Lokalnie możliwe także opady gradu, a porywy wiatru podczas burz od 70 do 80 km na godzinę.
5: Do tego możliwe gwałtowne wzrosty wody w rzekach i lokalne podtopienia. Teraz zamieszki w Irlandii Północnej. Uczestnicy jednej z demonstracji podpalili autobus. Ludzie wyszli na ulicę w proteście po ataku nożem. Obywatel Sudanu ranił 40-latka. Gorszy sen nastolatków powoduje słabsze zdrowie w dorosłości. Tak wynika z badań naukowców. Lekarze przypominają, osoby w wieku 13-18 lat powinny spać po 8-10 godzin na dobę.
7: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
4: Polscy siatkarze na razie prowadzą z Kubą w setach 2-0 i niech będzie jeszcze lepiej. Właśnie teraz zaczął się trzeci set w tym meczu, a my zaczynamy 8 rano. Inni gadają, a my już, tak jak siatkarze, gramy.

0: Sean Paul i Gabry Ponte. W Melo Radio dzisiaj jest ten dzień, kiedy możecie udowodnić wszystkim, że jesteście po prostu the best. Czyli gotowi na wszystko. Dzwońcie już teraz.
1: 321-321-777, czyli w sumie u nas dzień jak co dzień. Zawsze możecie być gotowi, no.
0: Czekamy. Czekamy na dwie osoby. 321-321-777. Fajny merch do zgarnięcia. Już za chwilę.

0: Eric Prydz w Meloradio.
1: Gotowi na wszystko w Meloradio.
0: A teraz uwaga, słyszymy się z Lidią. Cześć Lidia.
2: Cześć
0: Lidia. Dzisiaj fajny dzień ma przed sobą, bo relaks z przyjaciółką po pracy się zapowiada. A Marta, cześć Marta.
3: Hej wszystkim.
0: Hej wszystkim. A Marta to lekko nie ma i do relaksu jeszcze trochę, bo dzisiaj tynkuje ściany i walczy z zakwasami u siebie w domu. Wszystko się zgadza?
3: Tak.
0: Super. Marta, skupienie jak słychać. Słuchajcie, uwaga, mam dla was zabawę gotowi na wszystko, a w niej do zgarnięcia Melo merch. Za dwie dobre odpowiedzi są skiety, za jedną Melo torba. Marta, przycisz troszeczkę, żeby nam nie przeszkadzało. Będziesz wszystko dobrze słyszeć w radiu. I my ciebie też w telefonie, a nie w radiu. O, a my ciebie też będziemy słyszeć. Marta, okej?
3: Okay? Tak.
0: Dobra, no to uwaga. Pamiętajcie o tym, że zgłaszacie się do odpowiedzi swoim imieniem.
1: Gotowi na wszystko.
0: Pytanie numer jeden. Ile pików jest w talii kart? 4 czy 13?
3: Lidia.
0: Lidia, słuchamy?
3: 13.
0: Dobrze.
4: Brawo, ale pewnie. Słychać, kto gra w karty.
0: 1-0. Uwaga. No to pytanie numer 2. Dzisiaj dzień elektryka, w związku z czym dokończ powiedzenie. Elektryka, prąd. Nie wnika czy nie tyka?
3: Kto Lidia? Pierwsza? Marta.
4: Marta była pierwsza.
0: Tak. Marta była pierwsza. Marto, słuchamy?
3: Elektryka, prąd, nie tyka.
0: Dobrze. Zaskakująco. Z ultradźwiękami od którejś z was. Jeszcze tylko nie wiem od której. Lidia, Marta, pozdrawiam bardzo gorąco. 1-1 dzisiaj w tej rozgrywce, w związku z czym już pakujemy i już wysyłamy za jedną dobrą odpowiedź Melotorbę dla was.
1: Gotowi na wszystko. Wszystko w Meloradiu.
0: I tak podkręcamy tempo i tak sprawdzamy, czy jesteście gotowi. Zawsze po 8 w Melo.

0: Martin Garrix, jetzt schön an den Möller. This heart is bleeding, but I love this feeling. So real one repeated. A mówiłem, że to będzie dobra środa. Świetnie to zrobiliście, a oni jeszcze lepiej. Znaczy, wy świetnie kibicowaliście,
1: no i super.
0: Oni świetnie wygrali. Polscy tak. Siatkarze
2: 3-0!
0: Pierwszy mecz w Lidze Narodów. Pokonali Kubę.
3: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
4: Reklama.
5: A cappuccino też za 7?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A
6: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Kaufland jest
13: już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. Tak, polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzbiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
15: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99. Przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
17: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Kabanosy Exclusive Tarczyński w promocji 2 plus 1 za grosz. 4,53 za opakowanie przy zakupie 3. Oferta ważna do 10 czerwca. Cena przed obniżką 6,79.
18: Co masz?
19: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
18: Chips Lays. Dzięki.
19: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
18: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
2: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
19: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
1: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
2: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
4: Ćwierć wieku minęło, a my wciąż na pełnych obrotach. Autoryzowany salon Volkswagen Ignaszak w Modle Królewskiej świętuje 25. urodziny. Przyjdź i sprawdź, co napędza nas od lat.

Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.

Never Be Lonely, Jax Jones. Podkręcamy tempo w Melo Radio. Jeszcze tylko 18 minut i będzie 9. Jeszcze tylko kilka tygodni i w wakacje nad polskim morzem będą Axwell, Sebastian Ingrosso, Afrojack, Rainer Zonnewald, Paul Van Dyk, Cosmic Gate i Scooter. I wy też możecie być w tym samym miejscu co oni, czyli na Sunrise Festival w Kołobrzegu, a tam mega emocje, tysiące ludzi i energia, jaka zostanie z wami na o wiele dłużej niż letnia opalenizna. Jest jeszcze szansa, żeby zgarnąć bilety. Słuchajcie Melo, bilety na Sunrise Festival w Kołobrzegu jeszcze dziś dla was w Melo Radio.

0: Zna, ja. W Melo Radio najlepszy drop nowych hitów. Mamy dla was już 9 minut do 9 i mamy też newsy.
1: No, a w tych newsach będzie między innymi o kangurach w Polsce.
2: A już o 9 zagramy
0: And the Dust w Melo Radio. No to hop. Za 9 minut 9, za chwilę też prognoza pogody.
2: Reklama.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Planujesz montaż pompy ciepła i masz już potencjalnie wybranego wykonawcę? Przyjdź do ArtDom z ofertą, którą planujesz wybrać, a wyjedziesz z lepszą. Sprawdź zimowe, atrakcyjne warunki współpracy z ArtDom Konin w zakresie twojej nowej pompy ciepła Panasonic. www.artdomservice.pl. Tylko w ArtDom 7 lat gwarancji na twoją instalację. Promocja do wyczerpania zapasów.
5: Szukasz dobrych podłóg do domu lub mieszkania? Salon Profit przy ulicy Europejskiej 128. Autoryzowany przedstawiciel firmy Quickstep zaprasza na miejsce. Bogaty wybór podłóg laminowanych i winylowych Quickstep, idealnych do każdego pomieszczenia. Salon Profit to także doradztwo i dobry montaż podłóg. Nie zwlekaj, spraw sobie nowe podłogi. Salon Profit, Konin, ulica Europejska 128. Profit. Zapraszamy po jakość.
6: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Niskie ceny są codziennie.

0: maksymalnie 3 z rabatem na kartę oraz żel do prania Kokolino 1,48 litra, Speed Clean, Ultra Care lub Crystal White 24,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Teraz z Leroy Merlin odświeżysz drewno w swoim ogrodzie. Bo teraz impregnat ogrodowy Vidaron 4,5 litra z 11% dolewką gratis jest już za 104 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 11% dostajesz gratis. Dostępny w 8 kolorach, idealny do ogrodzeń, pergoli i mebli. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
8: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
9: Jak pięknie! Gdzie kupiłaś?
10: W Market Mat w Starym Koninie w salonie mebli i podłóg wyposażyłam mieszkanie. Tam kupisz sypialnie, wypoczynki, meble dziecięce, materacy, stoły, krzesła. Wybierzesz wykładziny, dywany i panele.
11: Stary Konin, ulica Witolda Sztarka 3.
12: Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich prowadzi poradnictwo obywatelskie w Kleczewie, Kazimierzu Biskupim, Golinie, Sompolnie i Wierzbinku. Pomoc prawną w Kramsku, Starym Mieście i Krzymowie. Dodatkowo w Starym Mieście nieodpłatną mediację. Szczegółowe informacje www.powiat.konin.pl. Rejestracja pod numerem telefonu 63 240 32 24. Zadanie finansowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości za pośrednictwem Powiatu Konińskiego.
13: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
14: O reklamie. Meloradio Konin na 99,6 FM.

0: Większość z Was dojechała już do pracy, bo rozluźniło się na konińskich ulicach. Wciąż jednak są miejsca, w których trzeba zdjąć nogę z gazu. Tak jest tradycyjnie na moście Unii Europejskiej przed rondem miast partnerskich czy na trasie warszawskiej. Tu nogę z gazu zdejmiecie na wysokości Przemysłowej. Ciasno też miejscami na Wyszyńskiego. Jednak ma być chłodniej niż przewidywali to wcześniej synoptycy. Według ich najnowszych prognoz temperatura maksymalna w Koninie nie przekroczy 20 stopni. To, co się nie zmieniło, to prognozy dotyczące zachmurzenia. Pochmurne niebo będzie nam towarzyszyło do końca dnia, a po południu może z niego popadać deszcz. Opadów można się spodziewać już około 15. Najpierw będą słabe, a na dobre rozpada się w nocy i jutro też mogą się przydać parasole.
1: Już prawie 9:00. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
2: Kuba okazała się łatwym przeciwnikiem. Pierwszy mecz w siatkarskiej Lidze Narodów Polacy wygrali w setach 3-0. Kolejne spotkanie biało-czerwoni rozegrają jutro ze Słowenią. Podejrzany o zbrodnie w Kadłubie na Opolszczyźnie był poczytalny. Stwierdzono u niego jednak zaburzenia osobowości i rozwojowe. Chodzi o 17-letniego Łukasza G., który miał popełnić podwójne morderstwo. Młody mężczyzna przyznał się do winy. Kangury uciekły z prywatnej hodowli w Jastrzębiu-Zdroju. Po 2 dniach poszukiwań udało się złapać wszystkie. O szczegółach Szymon Kastelik.
3: Zwierzęta były widziane w różnych częściach miasta. Mieszkańcy publikowali w sieci zdjęcia zwierząt przy drogach, w parkach, a nawet przy domowych ogródkach. To walabie, czyli niewielkie białe kangury, raczej niegroźne.
2: Nagrania i zdjęcia z białymi kangurami możecie jeszcze znaleźć w internecie.
1: A wam udaje się całkiem nieźle dogonić tę środę, a nawet prześcignąć. No to my jeszcze bardziej podkręcamy tempo w Meloradiu i zaczynamy tę godzinę. Jest 9:00. Waldek, Marcin i Daria. Cześć, hej, siema. Inni gadają, my gramy.

Podkręcamy tempo w Melo Radio w środę od samego rana. Sam środek tygodnia mamy i 9 minut po godzinie 9, a Julia Żugaj to przekazała ostatnio radę dla przyszłych influencerów. W wywiadzie powiedziała, przed jakim błędem chciałaby uchronić przyszłe gwiazdy internetu. Ogłosiła m.in. casting na swoją zastępczynię i zupełnie szczerze, jeżeli chodzi o tę radę, to mówi, że no, trzeba się liczyć z tak zwaną intensywnością działań. Zbyt łatwo można w tym wszystkim się zatracić, a w momencie, gdy ma się zbyt dużo projektów, to ma się zbyt mało czasu. No coś w tym jest, jak to jest odpowiednio w punkt trafiające, co? To w związku z tym, skoro już jest taka pora i już mamy środę, a wy już tyle projektów ogarnęliście, to może jakaś szybka, krótka, fajna przerwa na dobrą kawę, co? My dołożymy energetyczną muzę. Meduza w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo już 10 po 9.

0: Dua Lipa, Euriga, The Illusion w Melo. Podkręcamy tempo. Jest coś, co wzbudza ogromne emocje i wywołuje mega reakcje. Tomorrowland w Boom w Belgii. Nasza ekipa, jaką wyślemy w lipcu na to wydarzenie, powiększyła się o Dominikę i Szymona. Tak się cieszyli wczoraj, gdy tylko dowiedzieli się, że jadą razem z Meloradiem na Tomorrowland.
1: Dziękujemy! Ale świetnie!
0: Chcecie też przeżyć coś tak wyjątkowego? No to szybko wchodźcie na meloradio.pl, tam napiszcie i pokażcie koniecznie, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. Czekamy też na wasze odjechane filmy i fotki. A dlaczego warto to zrobić, to wam Dominika powie.
2: No kurczę, bo spełnia te marzenia. My od zawsze marzyliśmy o tym, żeby pojechać na Tomorrowland. No i w końcu będziemy oglądać to nie przed telewizorem, a na żywo.
0: No i ekstra. Mamy też dla was Tomorrow, paki, pewnie, że ekstra. I ekstra jest też to, że o transport nie musicie się martwić, bo też zapewniamy. No to co, to teraz wasz ruch. Czekamy na wasze zgłoszenia na meloradio.pl. Dołączajcie do naszej ekipy na Tomorrowland.

0: Modelki i włodarski, lubię cię jak lato, a lato to jest od tego, żeby robić fajne rzeczy i dlatego mamy dla was szybką kasę w Meloradio, żebyście mieli za co. Dzisiaj 10 jest szansa, że szybką kasę będziecie mieli u siebie szybciej niż wypłatę i do wydania te pieniądze są od razu. Marta, jaki masz pomysł? Na co pójdzie szybka kasa od Meloradia?
1: Bardzo bym chciała wybrać się na nocnego tripa, gdzie na pewno na głośnikach by był git z piosenką Win.
0: Też lubimy. No dobra, to jak chcecie szybką kasę, to wbijajcie szybko na meloradio.pl i napiszcie, na co ją wydacie. Jakie macie pomysły? Czekamy.
2: Reklama. Salon Vox w Koninie zaprasza. Ponad 1000 metrów kwadratowych ekspozycji mebli, drzwi i podłóg. Znajdziesz tu wszystko, czego potrzebujesz do swojego wymarzonego wnętrza. Meble, drzwi i podłogi, wszystko w jednym miejscu. Zmierzymy, przywieziemy, zamontujemy. A może chcesz zobaczyć wcześniej swoje urządzone wnętrze? Zrób projekt w aplikacji VoxBox. Załóż u nas okulary VR i wejdź do swojego nowego domu. Vox Konin, ulica Spółdzielców 6. Zapraszamy!
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
4: Salon Hyundai Konin. Ulica Władysława Jagiełły 18.
5: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
6: Zamów mokrą karmę dla kota Sheba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
7: Disney Plus.
8: To jest mój czas.
7: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
9: Mam propozycję.
10: To nie jest jakaś wkrętka?
7: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
11: Galeria Drewna Skandynawskiego Pójdukoda Polska zaprasza do Węglewa koło Konina. Znajdziesz tu suszone drewno konstrukcyjne, elewacje, podbitki, tarasy, lamele i materiały do saun. U nas pomalujesz maszynowo elewację lub podbitkę w dowolnym kolorze. A jeśli twój projekt wymaga zabezpieczenia przeciwogniowego NRO, jesteśmy przygotowani. Wszystko wykonujemy zgodnie z przepisami i pełną dokumentacją do odbioru i certyfikatem. Odwiedź Galerię Drewna Skandynawskiego Pójdukoda Polska. Węglew, ulica Bukowa 13, www.pójdukoda.pl.
12: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
13: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-180 lub umów się na autoglas.pl.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
17: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
18: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
19: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
20: Citroën. Dokąd na wakacje?
9: O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone. Ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
20: Czyli Zdrojowa Hotels.
9: Zdrojowa Hotels?
20: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święty spokój.
9: Wakacje, z których wszyscy są zadowoleni? Rezerwuję.
20: Tylko na zdrojowahotels.pl.
21: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
22: Ćwierć wieku minęło, a my wciąż na pełnych obrotach. Autoryzowany salon Volkswagen Ignaszak w Modle Królewskiej świętuje 25. urodziny. Przyjdź i sprawdź, co napędza nas od lat.
23: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
24: O reklamie.

Siema, Tymek i Sofia. Tak, w Meloradiu podkręcamy tempo. Początek czerwca kojarzy mi się z truskawkami. Wam też? Sezon w pełni. Warto korzystać, bo truskawki to prawdziwa witaminowa bomba. Mają więcej witaminy C niż cytrusy. Do tego dużo fosforu i żelaza. A to wszystko oczywiście wspiera odporność. Ale to nie wszystko. Wiedzieliście, że szypułki truskawek też są bardzo cenne? Większość osób je odcina i wyrzuca, a to duży błąd, zwłaszcza jak jesteście fanami trendu Zero Waste. Szypułki są pełne błonnika, antyoksydantów i kwasów omega. 3. Zabrzmiało ważnie i dobrze. Nadają się idealnie do smoothie. Także wiecie, żadnego dzisiaj odcinania i wyrzucania.

0: Set Girls, Bibi Rexha, David Guetta. To jest numer, na który możecie głosować, bo to jedna z piosenek prosto z 30 Meloradia. A to prosto z miasta on, Czesiad i hej.
1: Siemanko, tak, hejka, bardzo mi miło. Fajnie, jest brzydka pogoda, ale ja zadbam o słońce. Będzie fajnie. Mamy kawę jeszcze?
2: Gdzieś mamy. Jest, no.
1: To dobrze, no, bardzo się bardzo przyda. Wam też
0: a
1: zrobić?
0: A jak nie ma, to Daria.
3: A już o 10:00 zagramy.
1: No właśnie, będzie Samfeld i Hey Sun w Meloradio. I z tym sztosem słyszymy się punktualnie o 10:00, dlatego serdecznie Was zapraszam. No i mam nadzieję, że humory mimo wszystko dobre.
3: Autopromocja. Meloradio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Codziennie montujemy ekologiczne pompy ciepła. Pozyskujemy dotacje z programu Czyste Powietrze. Korzystamy z przyjaznych środowisku czynników. Używamy nowoczesnych oczyszczaczy powietrza. Segregujemy odpady. Wspieramy lokalnych sportowców. Zaopatrujemy się na lokalnym rynku, wspierając naszych sąsiadów. To, co robisz dziś, ma olbrzymi wpływ na jutro. I ty dołóż swoją cegiełkę do lepszego jutra. Wybierz nowoczesne i ekologiczne rozwiązania od Art Dom. Konin Ślesińska 7.
2: Już w najbliższy weekend w Koninie odbędzie się Smaczny Targ, Festiwal Azjatycki i Festiwal Smaków Świata. Na Festiwalu Azjatyckim spróbujesz pysznych pierożków mandu, japońskiego makaronu.

0: Słodkie włoskie cannoli i turecka baklawa. 12, 13 i 14 czerwca. Bulwar Nadwarciański, Konin.
1: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82. Kierunek na Licheń.
2: Jedź na tu Noru Land z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David Gay.

0: chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
3: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dallmayr Prodomo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
4: Salon Hyundai Konin, ulica Władysława Jagiełły 18.
5: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
6: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
8: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
9: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt. Po reklamie. Autopromocja.
10: No, nareszcie można pogrillować. Karkówki, kiełbasy, szaszłyki, słońce, kolorowe napoje. A.

0: polskich ulicach już raczej spokojnie i bez większych utrudnień powinniście dojechać do celu, choć są miejsca, w których jeszcze chwilę trzeba postać, ale nie za dużo jest tych miejsc na mapie Konina. Nogę z gazu zdejmiecie przede wszystkim na trasie warszawskiej na wysokości Przemysłowej. Miejscami zwolnicie na Kleczewskiej czy 1 Maja. Chmury, jeszcze raz chmury. Nic poza nimi na niebie dziś nie zobaczymy. O przejaśnieniach na razie możemy zapomnieć, a o pełnym słońcu już nie wspomnę. No i parasole, to podstawa, bo ma padać. Niewielkie opady deszczu będą nam towarzyszyły w Koninie i dziś, i w nocy też popada, i jutro również będzie mokro. Dziś w najcieplejszym momencie dnia termometry w Koninie pokażą 20 stopni. W nocy ma być 11-12 stopni, a jutro nie więcej niż 16.
1: To są newsy Meloradia Konin.
0: Agnieszka Pędzik. Na początek smutna informacja. Zmarł Andrzej Goiński, legenda konińskiego boksu. Walczył w barwach Zagłębia Konin, a potem szkolił młodych pięściarzy i wychował wielu medalistów. Był działaczem sportowym i prezesem Zagłębia. Został uhonorowany odznaką Zasłużony dla sportu. Przy informacjach ze świata sportu zostajemy, bo Sokół Kleczew zostaje w drugiej lidze. We wczorajszym meczu o być czy nie być drużyny pokonała ona Górnika Polkowice 4-1. Gole dla biało-zielonych strzelili Dawid Retlewski, Daniel Dudziński i dwukrotnie Maciej Śliwa. A niebieski pociąg Kolei Wielkopolskich wyjechał na tory. Nieprzypadkowo jest w barwach 10-krotnego piłkarskiego mistrza Polski, mówi prezes Lecha Poznań Karol Klimczak.
2: Jest i Lewandowski, wcześniej jest Juskowiak, także no cała historia piłkarzy.
3: Taka okazja, jakim jest mistrzostwo kraju w pociągu, który będzie kursował codziennie, który będzie robił setki kilometrów dziennie, szczycąc się, mówiąc uczciwie, z tego faktu.
0: Dodał wicemarszałek Wojciech Jankowiak. Pociąg nieraz zawita do Konina, bo będzie jeździł na różnych trasach przez 2 lata.
4: Minuta do 10:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
5: Trwa pat na linii Warszawa-Kijów. Według polskiego premiera Ukraina podjęła starania, żeby załagodzić konflikt po nadaniu jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA, ale zdaniem Donalda Tuska są one wciąż niewystarczające. Polska jest ich największym producentem w Unii Europejskiej. Mowa o narkotykach syntetycznych, tak wynika z unijnego raportu. Jadowity pająk Nosferatu coraz bardziej rozprzestrzenia się w Niemczech. Jak podkreślają eksperci, stał się już tam gatunkiem pospolitym. To między innymi przez ocieplenie klimatu. Nie jest jednak groźny dla człowieka, uspokaja dr Robert Rozwałka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
6: Trochę bólu, trochę swędzenia, niewielka opuchlizna, dość szybko z reguły zanikająca.
5: Pająk od czasu do czasu pojawia się też w Polsce, ale na razie nie zadomowił się u nas na stałe.
1: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
4: Siemanko, 10:00 na zegarach, Adi po tej stronie. Mamy wtorek, trochę pochmurny, wiem, zdaję sobie z tego sprawę, ale spokojnie, ja wam przyniosę dużo słońca w głośnikach. Sam Walt, hej San! No to jedziemy do 14:00.

Anima, Georgie, Beautiful Love w Melo Radio. 16 minut po godzinie 10. Podkręcamy tempo. No, ja pytam, jak się macie, co robicie i gdzie jesteście? Dajcie znać w formie głosówek na WhatsAppie Meloradia, którego znajdziecie na meloradio.pl. Czekam na was i jak zawsze za jakieś ciekawe opowieści będę miał dla was coś z Melomerczu. Co dokładnie? Jeszcze się okaże. Musimy spojrzeć, co mamy na magazynie, ale będzie to coś superanckiego, także dawajcie znać, co u was, jak się macie i gdzie jesteście. Czekam na głosówki. Znajdziecie naszego WhatsAppa na meloradio.pl. Hej!

0: Ale Farben i Boty Cok w Meloradio, 28 minut po 10. Tak podkręcamy tempo. Słuchajcie, wysłaliście mi głosówki, ale jako, że nasza koleżanka w redakcji ma urodziny, to nie zdążyłem ich zmontować, a pytanie brzmiało, co robicie, gdzie jesteście i jak się macie. Zaraz ja to zmontuję wszystko i puścimy na antenie Meloradia. A jeżeli też chcecie dołączyć, to śmiało zapraszam. Wy naszego WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. Do dzieła, czekam na fajowe głosówki.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Melo Radio Konin. Słuchaj na 99.6 FM. Reklama.
1: Nieważne, czy masz duży, czy mały interes. W Jaskon dobrze wiemy, że każdy biznes potrzebuje solidnej ochrony. U nas znajdziesz wszystko. Od rękawic ochronnych i masek po odzież roboczą oraz obuwie, które wytrzyma nawet najcięższą robotę. Postaw na 30 lat doświadczenia i najlepsze marki w ofercie. 3M, Planam, Honeywell, Ardon, Atlas, CXS i PPO. Tylko z Jaskon twój interes będzie zawsze dobrze zabezpieczony. Jaskon. Konin Gajowa 3A. www.jaskon.pl.
2: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
3: Salon Hyundai Konin. Ulica Władysława Jagiełły 18.
4: Nie masz pomysłu na obiad? Kucharz Intermarché Ferio poleca. Karkówka w sosie 4,49 za 100 gramów i kopytka 1,99 za 100 gramów.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Salon Profit to bogaty wybór podłóg winylowych, paneli laminowanych i podłóg drewnianych. Salon Profit to drzwi wewnętrzne i zewnętrzne. Salon Profit to piękne tapety. Salon Profit to doświadczenie i fachowe doradztwo. Salon Profit, Konin, ulica Europejska 128. Zapraszamy po jakość. Zapamiętaj, Salon Profit, Konin, ulica Europejska 128.
2: Wyobraź sobie przestronny samochód, który na co dzień komfortowo dowozi cię na miejsce. Ale gdy kończy się asfalt, włączasz tryb przygody. Bike BJ30 już w salonach. Atletyczny SUV z hybrydowym napędem 4x4 i 409 koni mechanicznych mocy. Komfort na co dzień. Pewność za miastem. Z Bike BJ30 to proste. Sprawdź go w salonie. Atemoto. Konin Poznańska 72A.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
6: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
7: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chemica Farmaceutica SPA.
8: Ćwierć wieku minęło, a my wciąż na pełnych obrotach. Autoryzowany salon Volkswagen Ignaszak w Modle Królewskiej świętuje 25. urodziny. Przyjdź i sprawdź, co napędza nas od lat.
9: Nowa Sól nadciąga weekend, którego nie można przegapić. Melolato w ramach Święta Solan już 12 i 13 czerwca przy Alei Wolności. Modelki, Bledka, Kubańczyk, Blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka.
10: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lease Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lease Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
11: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
12: Po reklamie. Meloradio Konin na 99,6

0: Kukę 2115 Francis i taki mały ja. 18 minut do 11, podkręcamy tempo. No właśnie, pytałem przed momentem o to, co u was, co robicie, gdzie jesteście, jak się macie. No i dostałem pakiet genialnych głosówek na WhatsAppa Meloradia. Kamil, bratku, jak tam?
1: Witam, witam wszystkich, Kamil z tej strony. No ja aktualnie jadę sobie w trasę, bo zostałem wysłany z pracy do jednego miejsca. Słucham sobie Meloradia cały czas. Także pozdrowienie dla wszystkich, polecam słuchania Meloradio.
0: Dzięki stary, pozdrosy. Kacha, jak tam?
2: Hejka, ja właśnie jadę 120 km w jedną stronę do przyjaciółki na kawę, bo strasznie za nią tęsknię. I po prostu musimy się zobaczyć i zrobię jej dzień i nie mogę się doczekać. Elo.
0: Weź się tam pozdrów od nas serdecznie. No, na wasze głosówki też czekam. Dajcie znać, co u was, gdzie jesteście i co robicie. Hey.

0: Moonlight for the Alabama w Melo Radio 10 minut do godziny 11. Marcin,
1: no?
0: Pytam ci, słuchaczy, co robią, gdzie są, jak się mają. Czy chcesz dowiedzieć się, co u Pauliny?
1: Pewnie, że tak.
2: No hej, witam w środę. Właśnie drilluję 2 kilo czereśni, bo wymyśliłam sobie, że będę robić frużelinę. Pozdrawiam.
0: Nice.
1: O ja, to bogatych słuchaczy mamy, bo nie dość, że kupiła czereśnie, to jeszcze 2 kilo.
0: To prawda. A ty co masz w newsach, bratku?
1: A to, że właśnie owoce i warzywa są już powoli trochę tańsze.
0: O.
3: A już o 11 zagramy.
0: A to mu taki truskawek zjadł. Felix Jen, Kaskada. Tak się nazywa też ta piosenka. Przy okazji frużelina, bardzo dobry pomysł. Najfajniej to pasuje do ciach. To tak polecam serdecznie. Już nie mówiąc o tym, że można takie białkowe zrobić fajne rzeczy, naprawdę.
1: Om nom nom.
0: Dokładnie, dziękuję bardzo.
3: Reklama.
4: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

0: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Planujesz montaż pompy ciepła i masz już potencjalnie wybranego wykonawcę? Przyjdź do ArtDom z ofertą, którą planujesz wybrać, a wyjedziesz z lepszą. Sprawdź zimowe, atrakcyjne warunki współpracy z ArtDom Konin w zakresie twojej nowej pompy ciepła Panasonic. www.artdomservice.pl. Tylko w ArtDom 7 lat gwarancji na twoją instalację. Promocja do wyczerpania zapasów.
5: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
6: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
7: Jak pięknie! Gdzie kupiłaś?
8: W Market Mat w Starym Koninie w salonie mebli i podłóg wyposażyłam mieszkanie. Tam kupisz sypialnie, wypoczynki, meble dziecięce, materacy, stoły, krzesła. Wybierzesz wykładziny, dywany i panele.
9: Stary Konin, ulica Witolda Starka 3.
10: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
11: Skoda. Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji. Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 720.
12: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Jedź na tu Morulat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi.

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Melo Radiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Disney Plus.
3: To jest mój czas.
2: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
4: Mam propozycję.
5: To nie jest jakaś wkrętka?
2: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.

0: Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM. Pogoda.
1: Południa i wieczoru w plenerze lepiej nie planować, bo druga połowa dnia zapowiada się pochmurna, mokra i nie najcieplejsza. Maksymalnie 20 stopni pokażą termometry w Koninie, więc bez szału. Deszcz może kropić od 15, tak więc kurtka z kapturem to obowiązkowa stylówka na dziś. A deszczowe chmury zostaną z nami na dłużej, bo i w nocy ma padać i jutro też możemy się spodziewać opadów. W dodatku jutro będzie jeszcze chłodniej, maksymalnie ma być 16 stopni.
0: To są newsy Meloradia Konin.
1: Agnieszka Pędzik. Zarząd powiatu konińskiego z wotum zaufania od radnych powiatowych. Ci udzielili go jednogłośnie. Starosta Katarzyna Fryza otrzymała też od nich absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu, choć w tym przypadku jeden z radnych powstrzymał się od głosu. Radni zdecydowali też o podniesieniu wynagrodzenia staroście. Choć za kierownicą siadać nie powinien, to usiadł i stracił samochód, a sam trafił do policyjnego aresztu. Konińscy policjanci zatrzymali 34-latka, który prowadził auto mimo orzeczonego 6-letniego zakazu. Mężczyzna stanął przed sądem w trybie przyspieszonym. I na koniec o tym, że w Koninie zagramy w padla. Pierwszy kort do gry w nieco łatwiejszą wersję tenisa ziemnego zostanie dziś otwarty przy ulicy Sosnowej, mówi prezes TKKF-u Korty Marcin Dołowiec.
2: Padel w Polsce to jest obecnie jedna z najbardziej rozwijających się dynamicznie dyscyplin.
1: I w Koninie też była potrzeba stworzenia miejsca do jej uprawiania.
2: Patrząc na rozmowy z tenisistami, z ludźmi, którzy pytają, czy jest opcja zagrać, czy będzie, postanowiliśmy, że podejmiemy wyzwanie.
1: Otwarcie o 17.
3: Minuta do 11:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Irańskie MSZ wezwało kraje Zatoki Perskiej do powstrzymania amerykańskich ataków. Według Iranu mają do tego prawny i moralny obowiązek. Lato coraz bliżej, a w pogodzie temperatury dziś wczesnowiosenne. Rano w Pile w Wielkopolsce było tylko 7 stopni. To efekt przejścia przez Polskę kolejnego frontu burzowego. Coraz tańsze są w Polsce owoce i warzywa i do tego coraz więcej jest właśnie tych polskich. Powoli w dół idą ceny fasolki, szparagowej, ogórków i pomidorów. Coraz tańsze są też ziemniaki.
5: Kupiłam świeże ziemniaczki, szparagi.
6: A na truskawki pani nie patrzyła?
5: Truskawki patrzę tylko, ale mam uczulenie.
4: A truskawki można dostać już za około 10 zł za kilogram.
7: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: 11 na zegarach, siemka, Adi po tej stronie. Kiedy inni gadają, my już gramy. No i też będziemy sprawdzać, co u was, jak się macie, gdzie jesteście i co robicie. WhatsApp Meloradia, znajdziecie go na meloradio.pl. Czekam na głosówki.

0: Topic, Becky G i Sorry Papi w Meloradio. 14 minut po 11. Sprawdzam, co u was, gdzie jesteście, jak się macie. No i dajecie znać na WhatsAppie Meloradia. Tomek.
1: Halo, halo. Siema, siema. Pozdrawiam całą ekipę. Mogę się chwalić, gdzie jestem. To fajne miasto wojewódzkie na literę O. Natomiast wyszedłem z fajnego basenu, popływane ponad 1000 metrów i udaję się na mały masażyk w ramach rehabilitacji kręgosłupa.
0: No i sztosik, Magda.
2: Cześć, jestem na działce i wyrywam chwasty. Pozdrawiam serdecznie z Mrągowa.
0: Ja też na mieście muszę paru chwastów załatwić. Hej!

0: Ben i Hello w Meloradio. Podkręcamy tempo i cały czas sprawdzamy na WhatsAppie Meloradia, co tam u was i jak się macie. Patka nagrała głosówkę. Ciemka.
1: Hejka wszystkim, właśnie się rozgrzewam przy Meloradio i lecę biegać. Trzymajcie kciuki, żebym przebiegła te 10 kilometrów, które planuję. Hejka.
0: Siemano, na pewno wszystko się uda, ale Patka, my już jesteśmy z ciebie dumni za to, że próbujesz. Naprawdę wielki szacun i wielki props. A wy co robicie i gdzie jesteście, co u was? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia. Czekam na głosówki, a nasz WhatsApp na meloradio.pl.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
3: Świat należy do ciebie. Spraw, by był nadzwyczajny. Wybierz jakość Lexusa i poczuj doskonałość w każdym detalu. Od pierwszego spotkania, przez komfort jazdy, aż po obsługę i opiekę, na jaką zasługujesz. Odkryj świat premium w Auto Kamiński przy ulicy Spółdzielców 15. Przyszłość jest w twoich rękach. Umów jazdę próbną i poznaj Lexusa z bliska już teraz. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Zapraszamy. Konin Spółdzielców 15.
4: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
6: Jazda! Jazda! Lewo? Jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób. Kursy okresowe, kursy na wózki widłowe HDS. Turbo Promocje. Turbo Szkoleniowcy. Turbo Szkoła Jazdy. Konin Poznańska 47. 500 076 890.

0: sklepu. Biedronka.
1: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Jak pięknie!
3: Gdzie kupiłaś?
4: W Market Mat w Starym Koninie w salonie mebli i podłóg wyposażyłam mieszkanie. Tam kupisz sypialnie, wypoczynki, meble dziecięce, materacy, stoły, krzesła. Wybierzesz wykładziny, dywany i panele.
5: Stary Konin, ulica Witolda Sztarka 3.
6: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
8: Polska! W łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
9: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka, złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
10: Jedziemy!
11: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
12: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
13: Bo w Media Expert taniej masz!
14: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
15: Oszczędzam.
14: O, a ile?
15: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
16: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Ćwierć wieku minęło, a my wciąż na pełnych obrotach. Autoryzowany salon Volkswagen Ignaszak w Modle Królewskiej świętuje 25. urodziny. Przyjdź i sprawdź, co napędza nas od lat.
18: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Chcesz wyglądać bosko? Gabinet Colette w Koninie oferuje nowość. Radiofrekwencję mikroigłową. To lifting i poprawa gęstości skóry. Redukcja zmarszczek mimicznych i statycznych. Zmniejszenie widoczności porów. Redukcja blizn potrądzikowych i pourazowych. Redukcja rozstępów oraz poprawa napięcia skóry. Zabieg radiofrekwencji mikroigłowej. Gabinet Colette. Zaprasza. Konin Niesłusz, Józefa Chełmońskiego 8. Zadzwoń i umów się już dziś. 63 245 37 69.

Neuro, Chris Brownlee, 5 more hours w Melo. 18 minut do godziny 12, chillujemy. Niektórzy pracują ciężko, ale to też można zamienić w odrobinę relaksu, a może na jakieś takie ultra fajne przeżycie. No i my możemy wam to zagwarantować, bo śmigacie na Tomorrowland z Meloradiem i jeżeli tylko chcecie coś turbo zmienić w swoim życiu i przeżyć coś niezwykłego, to już teraz wejdźcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam napiszcie, z kim i dlaczego chcecie się wybrać. Dajcie wspólną imprezową fotę albo jakieś nagranie wideo, jak imprezujecie. No i potem się do was odezwiemy. No i widzimy się w Belgii, a dojeżdżamy też razem, jakby coś, bo macie dojazd z Afriko. Po prostu się zgłoście, warto, serio.

0: próbowałem powtórzyć te słowa, ale chyba mi się nie uda. Jugel, Moving to the Sun z Melo Radio. Z Jugelem widzimy się na Sunrise Festival. Wy też możecie tam być po 18:00, zgarnijcie bilety. 10 minut do godziny 12:00. Mike, co u ciebie?
1: Siema, tutaj Mike i Konrad. Konrad, przywitaj się.
2: Siema.
1: Jesteśmy tutaj na rusztowaniu, malujemy domek i słuchamy sobie Pozdrawiamy Melo, wszystko?
0: Pozdro, będziesz miał coś na rusztowaniu?
3: No w sumie tak, bo będzie o budowie mostów.
0: Nice.
4: A już o 12:00 zagramy.
0: Ileni, Melly Goulding i Don't Want Your Love, Melo. Na wasze głosówki też czekamy. Co u was, gdzie jesteście, co robicie? WhatsApp Meloradia, znajdziecie go na meloradio.pl. Nagrywajcie, a ja to zagram.
4: Reklama. Najlepsza przyjaciółka kobiety? Biżuteria. Zapraszamy do najstarszego w Koninie sklepu jubilerskiego Goldkram. Od 50 lat oferujemy Państwu najwyższej jakości biżuterię i wyroby jubilerskie z własnej pracowni oraz realizujemy projekty indywidualne także z kruszców powierzonych. Naprawiamy i odświeżamy biżuterię, oprawiamy kamienie oraz skupujemy złom złota. Oferujemy szeroki wybór klasycznych obrączek, stylowych upominków oraz platerów. Goldkram, Stary Konin, ulica Kramowa 5. Facebook goldkram.pl.
5: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w galerii nad jeziorem w Koninie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
6: Szukasz dobrych drzwi do domu, mieszkania? Salon Profit to autoryzowany salon drzwi Ercado. Salon Profit to drzwi Ercado o niebanalnych rozwiązaniach i bogatej kolorystyce. Salon Profit to doradztwo i autoryzowany montaż drzwi Ercado. Salon Profit, Konin, ulica Europejska 128. Zapraszamy po jakość. Zapamiętaj, Salon Profit, Konin, ulica Europejska 128.
4: Jedź na tu Morulat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Jak tak, to Allegro.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
9: Nowa Sól nadciąga weekend, którego nie można przegapić. Melo Lato w ramach Święta Solan już 12 i 13 czerwca przy Alei Wolności. Modelki, Bletka, Kubańczyk, Blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka.

0: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej. Salon Hyundai Konin, ulica Władysława Jagiełły 18.
1: Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce.

0: Jumbo Kraina Mięs 4,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. Jedynie 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
2: Po reklamie. Melo Radio Konin na 99,6 FM. Pogoda.
3: Pochmurna zapowiada się druga połowa dnia w Koninie. Po południu deszcz trochę pokropi i wieczorem też możemy się spodziewać opadów, a na dobre rozpada się w nocy. Z 20 stopni w najcieplejszym momencie dnia temperatura nocą spadnie do 12 stopni i jutro dużego ocieplenia nie mamy się co spodziewać, bo słupki rtęci w termometrach w Koninie nie przekroczą 16 stopni. Jutro także mogą się przydać parasole, bo przez większość dnia może padać.
2: To są newsy Meloradia Konin.
3: Agnieszka Pędzik. Festiwalowa atmosfera rozkręca się w Koninie. Przyjechały autokary z dziećmi, a przy głównych ulicach zawisły flagi Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca. Dla mieszkańców przygotowano sporo atrakcji, mówi Dorota Gapska z KCEK-u.
4: Będzie strefa oczywiście rozrywki, strefa gastro. W czwartek ruszam już z samego rana i rzeczywiście będzie tam się działo dużo, bo będą i próby do koncertu, więc bardzo gorąco zapraszam. Możecie Państwo również zajrzeć na przesłuchania. Taneczne odbywają się na dużej scenie Konińskiego Centrum Kultury, wokalne w Domu Kultury Oskard.
3: Oficjalne rozpoczęcie festiwalu jutro przed 9 na Placu Niepodległości. Teraz o tym, że przed groźnymi gąsienicami ostrzegają w powiecie słupeckim w gminie Zagórów. Gąsienice kuprówki Rudnicy pojawiły się na drzewach i krzewach. Kontakt z ich włoskami może powodować świąt, wysypkę, podrażnienia oczu i dróg oddechowych oraz reakcje alergiczne. O stypendia dla zdolnych uczniów mogą się ubiegać ich rodzice i opiekunowie w gminie Stare Miasto. Stypendia wójta zostaną przyznane za osiągnięcia uzyskane w tym roku szkolnym. Chodzi zarówno o oceny, jak i sukcesy w olimpiadach przedmiotowych czy na arenach sportowych. Wnioski można składać do końca sierpnia.
5: Minuta do 12. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
6: Budowa mostów to nie jest prosta sprawa. Według Najwyższej Izby Kontroli nie radzą sobie z tym zarówno samorządy, jak i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Są błędy w dokumentacji i także w trakcie budowy. NIK Bartłomiej Pograniczny.
7: Na przykład niewykonywanie badań warstw konstrukcyjnych nawierzchni, badań zbrojenia czy fundamentów i podpór.
6: NIK wystąpił do Instytutu Badawczego Drugi Mostów o wydanie poradnika, jak budować dobrze. Banki muszą uprościć procedury, tak twierdzi z kolei Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Chodzi o obejmowanie spadku po klientach banku. Młodzi Kanadyjczycy coraz chętniej grają w piłkę nożną. Z badań wynika, że wybierają ją częściej niż hokeja. Jedną z przyczyn są koszty. Według raportów gra w piłkę jest kilka razy tańsza.
5: Ale akurat tego im zazdroszczę, że oni sobie w tego hokeja tak cinają. Mi to się zawsze marzyło, żeby zagrać tak prawdziwie w hokeja.
6: Słuchaj, całe życie przed tobą.
5: Podobno tak, no zobaczymy, może kiedyś się uda. Illenium, Don't Want Your Love, to już teraz.

0: Bauzaj, Magnetic w Melo. Podkręcamy tempo, 16 minut po 12. Dobrze, że jesteście. Piotrunia, co u ciebie słychać? Jak się masz? Co porabiasz?
1: Dzień jak co dzień. Rzeźbimy kilometry, około 200 kilometrów trasy. Przede mną jestem taksówkarzem, także trzeba odbębnić swoje i ludzi bezpiecznie podowozić. Pozdrówki.
0: Pozdrosy szerokości i dzięki za info. Czekam też na was. Koniecznie dajcie znać, co robicie, co u was, gdzie jesteście, jak się macie. WhatsApp Meloradia, znajdziecie go na meloradio.pl. Hey!

0: Dub Dogs, Fez of Zarki, How Does It Feel w Melo Radio. Podkręcamy tempo i ja cały czas sprawdzam, co u was. Piotrek i Dawid, pany.
1: No to skoro mówicie, żebyśmy nagrali, to nagrywamy. Jesteśmy na magazynie, ciężko pracujemy, niestety, ale pomimo tego wszystkiego słuchamy Melo Radia i jakaś ta atmosfera robi się bardziej słoneczna. I chcieliśmy wam życzyć dużo pogody, ducha, uśmiechu, dobrego dnia. Pozdrawiamy Piotrek i...
2: Dawid.
1: Piotrek i Dawid. Siema.
0: Siema, pozdro ziemale. Wszystkiego dobrego dla was i czekam też na kolejne głosówki. WhatsApp Meloradia, meloradio.pl, a w tej godzinie kaskada Every Time We Touch.
3: Reklama. Świat należy do ciebie. Spraw, by był nadzwyczajny. Wybierz jakość Lexusa i poczuj doskonałość w każdym detalu. Od pierwszego spotkania, przez komfort jazdy, aż po obsługę i opiekę, na jaką zasługujesz. Odkryj świat premium w Auto Kamiński przy ulicy Spółdzielców 15. Przyszłość jest w twoich rękach. Umów jazdę próbną i poznaj Lexusa z bliska już teraz. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Zapraszamy. Konin, Spółdzielców 15. Salon Vox w Koninie zaprasza. Ponad 1000 metrów kwadratowych ekspozycji mebli, drzwi i podłóg. Znajdziesz tu wszystko, czego potrzebujesz do swojego wymarzonego wnętrza. Meble, drzwi, podłogi, wszystko w jednym miejscu. Zmierzymy, przywieziemy, zamontujemy. A może chcesz zobaczyć wcześniej swoje urządzone wnętrze? Zrób projekt w aplikacji VoxBox. Załóż u nas okulary VR i wejdź do swojego nowego domu. Vox Konin, ulica Spółdzielców 6. Zapraszamy.
4: Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie realizuje projekt współfinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, mający na celu modernizację infrastruktury wraz z zakupem wyposażenia w zakresie diagnostyki i leczenia kardiologicznego. Celem projektu jest zwiększenie liczby łóżek, poprawa jakości opieki, skrócenie czasu oczekiwania na świadczenia. Realizacja do dnia 30 czerwca 2026 roku przy ulicy Szpitalnej 45. Wartość dofinansowania ze środków KPO ponad 19,5 miliona złotych.
5: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82, kierunek na Licheń.
6: Kto zwalcza ból?
7: Voltaren!
6: Kto?
7: Voltaren!
8: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
11: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
12: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
2: Już w najbliższy weekend w Koninie odbędzie się Smaczny Targ, Festiwal Azjatycki i Festiwal Smaków Świata. Na Festiwalu Azjatyckim spróbujesz pysznych pierożków mandu, japońskiego makaronu udon teriyaki, chrupiących krewetek w tempurze, japońskich słodyczy i maczy w wielu smakach. Festiwal Smaków Świata to oryginalne gruzińskie haczapuri, aromatyczne perskie curry, a na deser słodkie włoskie cannoli i turecka baklawa. 12, 13 i 14 czerwca. Bulwar Nadwarciański, Konin.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
16: Ćwierć wieku minęło, a my wciąż na pełnych obrotach. Autoryzowany salon Volkswagen Ignaszak w Modle Królewskiej świętuje 25. urodziny. Przyjdź i sprawdź, co napędza nas od lat.
17: Castorama.
18: Teoria
17: i praktyka.
18: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
17: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: 3, 17, 41.
20: Co tak liczysz?
19: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
20: O, ja też umiem liczyć.
21: 8, 11. A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: gdyby tylko było takie miejsce, gdzie będzie można spotkać Armina Van Burena, posłuchać jego muzyki i cieszyć się tym z tysiącami ludzi z całego świata.
1: Chyba jest takie miejsce.
0: Naprawdę?
1: No.
0: Co ty gadasz?
1: No. To będzie boom w Belgii. Wiesz, co tam się odbędzie? Człowiek?
0: Nie mam pojęcia, stary.
1: Będzie Tomorrowland.
0: Naprawdę? No. Ty, a ja słyszałem, że słuchacze Meloradia jadą na Tomorrowland i to za chwilę wszystko będzie się działo.
1: Tak, tak. No Dominika i Szymon już na przykład wiedzą, że jadą. Wczoraj ekstra. Się o tym dowiedzieli. A dzisiaj kto wie? Może też ktoś się dowie?
0: No byłoby ekstra, jeżeli chcecie pomóc swojemu szczęściu i wybrać się na tegoroczny Tomorrowland razem z Meloradiem, to tak. Meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam wrzucacie, najpierw piszecie, z kim chcielibyście pojechać, dlaczego ta osoba, wrzucacie fajną fotę albo jakiś fajny filmik, jak imprezujecie. No i potem my odzwaniamy. I dojazd za Frico. Będzie integracja.

0: Anyma, Lisa i Bad Angel w Melo Radio, 8 minut do 13. Zbuntowany Anioł 2.0. Ula Harciarek ze mną w studiu, siema.
1: Cześć, nie zbuntowany Anioł.
0: Nie jesteś, nie?
1: Nie, nie. Dobra, poważnie. No. O cenach maksymalnych paliw będzie.
0: Mam płakać, czy...
1: Nie. I chińskie samochody.
0: O, proszę bardzo.
2: A już o 13 zagramy
0: Kygo, Khalid, Griffin i Save My Love. Ta nuta punktualnie o 13, kiedy inni będą gadać.
2: Melo Radio Konin. Słuchaj na 99.6 FM. Autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych.

0: i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Nie masz żadnych szkodliwych substancji.

0: Halo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Planujesz montaż pompy ciepła i masz już potencjalnie wybranego wykonawcę? Przyjdź do ArtDom z ofertą, którą planujesz wybrać, a wyjedziesz z lepszą. Sprawdź zimowe, atrakcyjne warunki współpracy z ArtDom Konin w zakresie twojej nowej pompy ciepła Panasonic. www.artdomservice.pl. Tylko w ArtDom 7 lat gwarancji na twoją instalację. Promocja do wyczerpania zapasów.
6: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
7: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
8: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days w sklepach i na media.

0: Wiosna, wiosna, co ja tu miałem? Zaraz sobie przypomnę. Chwila, chwila. A Temoto przypomina. Sprawdzone auto to bezpieczna podróż. Promocja w serwisach Atemoto. Zrób przegląd, a jeśli wykonasz u nas naprawę, za przegląd nie zapłacisz. Do tego wymiana opon od 120 zł netto, a przechowalnia 150 zł netto za sezon. Serwis Atemoto. Konin Poznańska 72A.
1: Disney Plus.
2: To jest mój czas.
1: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
3: Mam propozycję.
4: To nie jest jakaś wkrętka?
1: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
5: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
6: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
7: Salon Hyundai Konin, ulica Władysława Jagiełły 18.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Po reklamie.

0: Radio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.
1: Minuta do 13, newsy Meloradia i Ula Harciarek.
2: Jutro ceny maksymalne paliw będą o kilka groszy niższe. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,92, benzyny 98 6,56, a diesla 6,43. Chińczycy zaostrzają wojnę cenową na polskim rynku samochodowym. Pisze o tym Puls Biznesu. Chiński model jest średnio o 25 tysięcy złotych tańszy od zachodniego lub azjatyckiego odpowiednika. No to jeszcze sprawdzimy, co wrzucamy na grilla. Polacy najchętniej kurczaka i kiełbasę. I to się właściwie nie zmienia od lat, ale zmienia się to, czym popijamy. Gus i Krzysztof Jedlak.
3: Spada produkcja napojów słodzonych i aromatyzowanych. Spada też produkcja piwa, wódki, win owocowych.
2: Za to wzrosła produkcja wód mineralnych i piwa bezalkoholowego.
1: Na zegarach punktualnie 13. Siemanko, ja jestem Adi i też bym takiego grilla chętnie przamał. Najlepiej w dobrej ekipie. A wy co robicie, gdzie jesteście? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia. Najlepiej teraz.

0: Military Talk to You w Melo Radio, tak podkręcamy tempo, 16 minut po 13. Mamy środę, mały piątek, a ja pytam, co u was? What's up Melo Radia, Wojtek, Zbyszek i Roman, panie, jak tam?
1: Mamy sobie zimę śmieciareczką i skutecznie blokujemy ruch na mieście. Pozdrawiamy Wojtek, Zbyszek i Roman.
0: Wszystkiego dobrego, chłopaki. Adi?
2: No, siemanko, siemanko. A ja was serdecznie pozdrawiam z deszczowego Śląska. Właśnie jadę w stronę Wadowic, deszczyku, ale słucham sobie Meloradia. No i wam powiem, że jak słucham Meloradia, to nawet mi ten deszcz nie przeszkadza, bo czuję się, jakby było słonecznie.
0: No i o to chodzi, stary. Wszystkiego dobrego. Na was też czekam. WhatsApp Meloradia znajdziecie na meloradio.pl.
3: Hej,

0: modelki wodarskiej, lubię cię jak lato w Melo. 28 minut po 13, podkręcamy tempo i w tej godzinie jeszcze znajdę dla was miejsce na to, żebyście poczuli się no niemalże jak w Hiszpanii. Będzie Jacksomi, Agatino Romero, La Falla Cara i Pedro Pedro. Ale oprócz tego Magic System i Magic in the Air, czyli odrobina magii.
1: Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Nieważne, czy masz duży, czy mały interes. W Jaskon dobrze wiemy, że każdy biznes potrzebuje solidnej ochrony. U nas znajdziesz wszystko. Od rękawic ochronnych i masek po odzież roboczą oraz obuwie, które wytrzyma nawet najcięższą robotę. Postaw na 30 lat doświadczenia i najlepsze marki w ofercie. 3M, Planam, Honeywell, Ardon, Atlas, CXS i PPO. Tylko z Jaskon twój interes będzie zawsze dobrze zabezpieczony. Jaskon. Konin Gajowa 3A. www.jaskon.pl.

0: Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Szukasz dobrych podłóg do domu lub mieszkania? Salon Profit przy ulicy Europejskiej 128. Autoryzowany przedstawiciel firmy Quick Step zaprasza. Na miejscu bogaty wybór podłóg laminowanych i winylowych Quick Step, idealnych do każdego pomieszczenia. Salon Profit to także doradztwo i dobry montaż podłóg. Nie zwlekaj. Spraw sobie nowe podłogi. Salon Profit, Konin, ulica Europejska 128. Profit. Zapraszamy po jakość.
2: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: A cappuccino też za siódemkę?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: No, to jedziemy.
6: Tato, czy dziś ja prowadzę?
5: Jasne, w końcu to twój dzień.
6: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe. Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji. Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 728.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
11: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błoń śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
12: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. Eobuwie, wie, wie, wie.
13: Ćwierć wieku minęło, a my wciąż na pełnych obrotach. Autoryzowany salon Volkswagen Ignaszak w Modle Królewskiej świętuje 25. urodziny. Przyjdź i sprawdź, co napędza nas od lat.
14: Galeria Drewna Skandynawskiego Pójdukoda Polska zaprasza do Węglewa koło Konina. Znajdziesz tu suszone drewno konstrukcyjne, elewacje, podbitki, tarasy, lamele i materiały do saun. U nas pomalujesz maszynowo elewację lub podbitkę w dowolnym kolorze. A jeśli twój projekt wymaga zabezpieczenia przeciwogniowego NRO, jesteśmy przygotowani. Wszystko wykonujemy zgodnie z przepisami i pełną dokumentacją do odbioru i certyfikatem. Odwiedź Galerię Drewna Skandynawskiego Pójdukoda Polska. Węglew, ulica Bukowa 13, www.pójdukoda.pl.
15: O reklamie.

Jack Somia, Gotina Romero, Rafaella Cara i Pedro. Tak, podkręcamy tempo. 18 minut do 14, wy też możecie podkręcić tempo i mieć wspomnienie przepiękne, przecudne, no bo zabieramy was na Tomorrowland. Słuchajcie, jeżeli chcecie przeżyć coś niesamowitego i usłyszeć tych wszystkich producentów i zobaczyć ich na własne oczy, to nic nie stoi na przeszkodzie. Wejdźcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam napiszcie z kim i dlaczego chcecie się wybrać na Tomorrowland z Meloradiem. Dajcie wspólną fotę, jak imprezujecie, albo jakiś filmik, jak macie dobre melo, a my potem do was to dzwonimy. I to, co mega ważne, dojazd macie za darmo. Mohe.

0: Bibi Rexa, David Guetta i Sad Girls w Meloradio. Tak podkręcamy tempo. W studiu Meloradia nie ma smutnych dziewczyn.
1: Jesteś pewien? Iga, jesteś dzisiaj smutna?
2: Ja jestem mega zadowolona z życia, naprawdę. Miałam wczoraj wspaniałą noc.
1: To miałeś rację.
0: Mikołaja, ty jesteś smutna?
1: Ja ci dam.
0: Dobra, żarcik.
2: Nikolina.
0: Nie, Mikołajowa.
2: Mm-mm.
0: Nie.
1: Nie, to by była moja żona wtedy. Mm-hmm.
0: Bez kitu.
2: Mikołajowna.
3: A już o 14 zagramy.
1: Galaxy, Kungs i Theophilus London.
0: Czego wam popaski życzyć?
1: Uśmiechu, miłości. Słońca.
0: O, dobra, wszystkiego życzę, cały zestaw. Dzięki, popasie.
3: Reklama. Mardom. Największy salon podłóg, drzwi i okien w Polsce. Szeroki wybór paneli laminowanych, winylowych, podłóg drewnianych, drzwi zewnętrznych, wewnętrznych, wiodących producentów oraz własnych marek. Emcador, Setto, Dottier, lamele ścienne, stylowe lampy i żerandole. Zapraszamy do nas. Doradzimy, wycenimy, dostarczymy i zamontujemy. Przebijemy każdą ofertę. Mardom. Mistrzowska jakość u producenta. Mardom. Konin, ulica Europejska 32. www.mar-dom.com.pl.
4: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w galerii nad jeziorem w Koninie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
3: Jedź na tu Moru lat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
3: Wiosna, wiosna, co ja to miałem? Zaraz sobie przypomnę. Chwila, chwila. A Temoto przypomina. Sprawdzone auto to bezpieczna podróż. Promocja w serwisach Atemoto. Zrób przegląd, a jeśli wykonasz u nas naprawę, za przegląd nie zapłacisz. Do tego wymiana opon od 120 zł netto, a przechowalnia 150 zł netto za sezon. Serwis Atemoto. Konin Poznańska 72A.
4: Kto zwalcza ból?
5: Voltaren!
4: Kto?
5: Voltaren! Voltaren!
6: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland. To jest pyszne.
9: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
10: Polska! W łopatce z grilla i z delikatesów centrum.
11: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka, złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
12: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
13: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej, jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr, tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny, tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
14: Dokąd na wakacje?
15: O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone. Ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
16: Czyli Zdrojowa Hotels.
15: Zdrojowa Hotels?
16: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święty spokój.
15: Wakacje, z których wszyscy są zadowoleni? Rezerwuję.
16: Tylko na zdrojowahotels.pl.
17: Chcesz wyglądać bosko? Gabinet Colette w Koninie oferuje nowość. Radiofrekwencję mikroigłową. To lifting i poprawa gęstości skóry. Redukcja zmarszczek mimicznych i statycznych. Zmniejszenie widoczności porów. Redukcja blizn potrądzikowych i pourazowych. Redukcja rozstępów oraz poprawa napięcia skóry. Zabieg radiofrekwencji mikroigłowej. Gabinet Colette. Zaprasza. Konin Niesłusz, Józefa Chełmońskiego 8. Zadzwoń i umów się już dziś. 63 245 37 69.
18: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
19: Po reklamie.
4: Minuta do 14, czas na newsy Melo Radio.
19: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
20: Dobry news na wakacje. Koleje Śląskie przywrócą swoją najdłuższą sezonową trasę z Częstochowy do Zakopanego, start 27 czerwca. Z kolei krakowska komunikacja miejska jest wśród najlepszych w Polsce. Tak wynika z raportu Jak dojadę. Kraków wypada najlepiej, m.in. w kategorii czas oczekiwania na odjazd. Mówi Maciej Piotrowski z Zarządu Transportu Publicznego.
21: Jeśli pasażerowi ucieknie dany tramwaj, trójka, 24, 170, to na następny średnio czeka 13 minut.
20: Twórcy raportu przeanalizowali 26 milionów wyszukiwań. Na koniec Japonia. Po 4 dniach obławy schwytano 100-kilogramowego niedźwiedzia. Wielokrotnie był widziany na terenach zabudowanych.
4: Musiał być najedzony.
22: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
19: A co ty dzisiaj jadłaś na śniadanie? Bo takie dziwne dźwięki było słychać w czasie serwisu.
4: To był mikrofon.
19: Dobra, dobra.

0: jest Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: Witajcie, kochani, dzisiaj środa.
2: Tak jest, dzień przyjemności.
1: Dzień przyjemności, dlatego zajrzymy do Julii Wieniawy.
2: No tak, czyli będzie nocowanka jednak. Bo ktoś wygrał, ale nie wiadomo kto.
1: Znaczy, nie ma tej nocowanki finalnie, w ogóle.
2: Skandal.
1: Skandal, ale Julia Wieniawa ma niesamowite wymagania, jeśli chodzi o swoje umowy.
2: No to sprawdzimy, co tam sobie każe zapisywać.
1: Iga Mikołaj, siemanko. Freak Fight. To serio był mikrofon, no po prostu był tak powyginany dziwnie.
2: Przynajmniej znacie teraz nową wymówkę. Nie, to tylko mikrofon, nie? Ale jesteśmy na dworze.
1: Galaxy Kungs. Tak wchodzimy w godzinę 14.

0: Swedish House Mafia, John Martin w Meloradio. Mikołaj, wyobraź sobie, że idziesz gdzieś do pracy i stawiasz takie warunki, że ty nie wcześniej niż 12.
1: O, znaczy... Gdybym mógł, to bym postawił taki warunek.
0: Julia Fieniawa już może to robić. W swoich umowach zawsze ma taki zapis, że ona od 8 do 12 potrzebuje czasu dla siebie, poranki dla siebie.
1: Okej, okay. To znaczy, no szczerze mówiąc, gdybyśmy mieli taką możliwość, to chyba każdy z nas by chciał sobie zarezerwować jakąś porę dnia tylko dla siebie.
0: Mhm. No dobrze, masz rację, ale ludziom się to nie podoba, że jak ona śmie, bo Polacy
1: no
0: to pracują.
1: No przecież, najlepiej to od świtu do nocy robić.
0: Oczywiście,
1: prawda?
0: Ale dzięki temu jesteśmy pierwsi w rankingu najbardziej przepracowanych ludzi na świecie.
1: No i fajnie.

0: niech się kręci Filipek, Nel, Sermich. Przeglądałam sobie wczoraj internet i natrafiłam na dosyć przykre nagranie, w którym Krzysztof Stanowski, znany z kanału Zero, obraża kobietę.
1: Tak, jest to całkiem mocna drama, wszędzie chyba teraz o niej słychać. No nie bez powodu, ponieważ Krzysztof Stanowski rzucił takie teksty, że szczerze, jakby nie robił w internecie, to by się pewnie nim pewne organy zainteresowały.
0: Dokładnie, te teksty były na temat urzędniczki skarbówki, która nałożyła karę 2,5 tysiąca złotych mandatu na gdańską restaurację za odprowadzanie 8 zamiast 23% VAT od pizzy z krewetkami.
1: Tak, bo krewetki to jest towar luksusowy i tam inaczej jest ze stawką VAT-u.
0: Posłuchajmy pana Stanowskiego.
2: Ty babo głupia, wredna, babsko obrzydliwe. Mandat 2,5 tysiąca złotych. Przecież ciebie to powinni... Kurczę, wiesz co, grzeczny bądź. Powinni się trzymać na rynku, rozebrano do naga, przypięto do jakiegoś słupa.
1: Widzisz, pan Mazurek, obyty w radiu, postanował się tonować swojego kolegę, bo wiedział, czym to może grozić. No ale nie udało się i teraz jest wezwanie do prokuratury z Rumienia Skarbówki.
0: Ja jestem ciekawa, czy gdyby tą urzędniczką był urzędnik, to też by miał takie fantazje?
1: Być może. Ale panowie, dobrą robotę robicie, z Brighton dzwonię, dobra robota, Stano.

0: fenomenalne. Na żywo będzie do usłyszenia na Sunrise Festival w Kołobrzegu, bo James Hype tam wystąpi, a bilety zgarniecie słuchając Meloradia.
1: Dokładnie. Bilety za darmo są do wzięcia, ale niestety dużo pieniędzy liczą sobie na przykład w Nieporęcie za Lemoniadę. Jest
0: bardzo
1: nowy
0: dużo?
1: Paragon grozy. No bardzo dużo. I to tak o wiele za dużo.
0: Porozmawiamy o paragonach grozy.
2: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydym-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
5: Intermarché Ferio poleca duży wybór wędlin z własnej wędzarni. Tylko teraz. Kiełbasa staromiejska. 29,99 za kilogram. Intermarché Ferio zaprasza.

0: gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Ćwierć wieku minęło, a my wciąż na pełnych obrotach. Autoryzowany salon Volkswagen Ignaszak w Modle Królewskiej świętuje 25. urodziny. Przyjdź i sprawdź, co napędza nas od lat.
2: Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich prowadzi poradnictwo obywatelskie w Kleczewie, Kazimierzu Biskupim, Golinie, Sompolnie i Wierzbinku. Pomoc prawną w Kramsku, Starym Mieście i Krzymowie. Dodatkowo w Starym Mieście nieodpłatną mediację. Szczegółowe informacje www.powiat.konin.pl. Rejestracja pod numerem telefonu 63 240 32 24. Zadanie finansowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości za pośrednictwem Powiatu Konińskiego.
3: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
4: Po reklamie. Melo Radio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.

0: Mikołaj, wstydź się tak śpiewać tę piosenkę.
1: Dlaczego? Tak śpiewają, no. Młody sam wie, normalnie.
0: A my teraz przenosimy się do miejscowości Nieporęcie.
1: Nieporęt.
0: Nieporęt. Chciałam to powiedzieć, nie mam pojęcia, dlaczego tak to odmieniłam.
1: To taka miejscowość pod Warszawą, Iga. No ale nieważne, gdzie to jest. Ważne, że tam jest droga lemoniada. Ktoś poszedł do knajpy i dostał za karafkę lemoniady rachunek 72 zł.
0: Moim zdaniem to jest okej cena, tak? No cytryna, woda, te sprawy.
1: Tak, tak. Znaczy, no jest takie powiedzenie, nie? Że jak życie daje ci cytryny, to rób lemoniadę, ale chyba bez przesady, nie?
0: Oj tam, bo you turn me, Felix Jankaskada. Nieporęt? Zapamiętam.

0: Melo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: A to nowość, Fuka i Rifka, Enklawa chce więcej. Ja to bym chciała więcej słońca, wiesz, Mikołaj?
1: Przydałoby się dzisiaj, chociaż tak nie jest źle.
0: To prawda.
2: No właśnie, a w newsach powiem, czy to słońce będzie, czy niekoniecznie.
3: A już o 15 zagramy
1: Just the Way You Are, Milky, David Guetta.
0: My lubimy wam tak grać, dlatego zagramy ten numer punktualnie o 15.
4: One day, this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal.

0: reklama. Jazda, jazda! Lewo, jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie. Prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób. Kursy okresowe, kursy na wózki widłowe, HDS. Turbo promocje. Turbo szkoleniowcy. Turbo Szkoła Jazdy. Konin Poznańska 47. 500 076 890.
1: Salon Profit to bogaty wybór podłóg winylowych, paneli laminowanych i podłóg drewnianych. Salon Profit to drzwi wewnętrzne i zewnętrzne. Salon Profit to piękne tapety. Salon Profit to doświadczenie i fachowe doradztwo. Salon Profit, Konin, ulica Europejska 128. Zapraszamy po jakość. Zapamiętaj, Salon Profit, Konin, ulica Europejska 128.
2: Chcesz wyglądać bosko? Gabinet Colette w Koninie oferuje nowość. Radiofrekwencję mikroigłową. To lifting i poprawa gęstości skóry. Redukcja zmarszczek mimicznych i statycznych. Zmniejszenie widoczności porów. Redukcja blizn potrądzikowych i pourazowych. Redukcja rozstępów oraz poprawa napięcia skóry.

0: 45 37 69.
1: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82. Kierunek na Licheń.
2: Nowa Sól nadciąga weekend, którego nie można przegapić. Melolato w ramach Święta Solan już 12 i 13 czerwca przy Alei Wolności. Modelki, Bledka, Kubańczyk, Blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
7: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.

0: Minuta do 15:00, czas na newsy Melo Radia.
1: Ula Harczarek, on the mic.
2: Zaczynamy od alertu synoptyków. IMGW ostrzega przed silnym deszczem i burzami, m.in. w województwie warmińsko-mazurskim, mazowieckim i kujawsko-pomorskim. Uważajcie na kleszcze. Rośnie liczba osób z chorobami przenoszonymi przez te pajęczaki, mówi profesor Joanna Krzowska-Firych.
3: Nasz klimat powoduje to, że my tych kleszczy mamy rokrocznie coraz więcej. Kleszczy jest bardzo dużo w mieście, w naszych ogródkach przydomowych, na placach zabaw, trawnikach.
2: Główny inspektorat sanitarny przypomina, że najskuteczniejszą metodą zapobiegania kleszczowemu zapaleniu mózgu jest szczepienie. A jeśli szukacie pracy, to mam dobrego newsa. Co trzecia firma chce zatrudniać nowych pracowników, wynika z badania Manpower Group. Od lipca szanse na znalezienie pracy będą największe na północy kraju.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Jest godzina 15, słuchacie Freak Fightu, a to wszystko przez te telefony.
0: No właśnie, ja się z tym zgadzam, ale czy taka jest prawda? Sprawdzimy to.
1: Iga Mikołaj, siemanko.

0: Smolasty. Doda, nie żałuję. Ciekawe, czy Smolasty jest na jej czarnej liście.
1: A, no właśnie.
0: A jest, przecież była drama z nim.
1: To kto nie jest na tej czarnej liście? To jest
0: dramy
1: pytanie.
0: Nie miała. Masakra. No, królowa jest tylko jedna, a my nie mamy dobrych wiadomości, mianowicie przez telefony komórkowe nie ma dzieci.
1: W 2007 roku Steve Jobs wyszedł na scenę i zmienił świat urządzeń mobilnych i co ciekawe, ktoś sprawdził, że jak tylko pojawił się ten telefon,
0: tak,
1: to zaczęły spadać urodzenia w Stanach Zjednoczonych. Postanowili sprawdzić, czy to taki przypadek, czy to tak się dzieje normalnie i generalnie, gdy smartfony stają się powszechnie dostępne, tempo spadku urodzeń wśród nastolatków przyspiesza.
0: To niedobrze.
1: To niedobrze.
0: Tragedia.
1: No widzisz, gdy były telefony z klapką, to trzaskało się nie tylko słuchawką.
0: Dive into me. Halo.

0: 17 po 15 w Melo Radio. Szybka kasa. Jak ja lubię ten dźwięk, bo to oznacza, że ktoś się bardzo uśmiechnie i będzie zadowolony i dostanie pieniądze. 200 zł leży na stole, wystarczy odebrać od nas telefon. Mamy nadzieję, że Jasna to zrobi.
1: Już to zrobiła nawet. Halo?
2: Halo, halo?
0: Jasna, siemanko, Iga Mikołaj, Melo Radio.
2: O, cześć, witam.
0: Byłaś na naszej stronie, meloradio.pl.
2: Tak.
0: I potrzebujesz pieniędzy.
2: Potrzebuję.
0: Czemu?
2: Ponieważ mój chłopak chce wynająć dom, a żeby go posprzątać, będzie musiał wziąć L4. Chcemy tego uniknąć i chciałbym przeznaczyć tą kasę na pomoc sprzątającą.
1: Znaczy tak, no ktoś złośliwy mógłby zapytać Justyna,
2: no,
1: dlaczego ty nie posprzątasz w takim razie, skoro chłop musi specjalnie L4 wziąć, ale z drugiej strony, wiesz co, powiem tak, ja bym zrobił dokładnie to samo na twoim miejscu.
2: No właśnie.
0: Jasta, ty dokładnie nas przekonałaś. Ja w ogóle bardzo nie lubię sprzątać.
1: A ten dźwięk oznacza, że możesz już wybierać się do bankomatu i za chwilę wyciągać z niego szybką kasę od Melo Radia.
2: O, super, super. Jestem bardzo zadowolona. Cieszę się, że coś zgrałam w końcu.
0: A potem wbijemy do was, Justyna, i zrobimy test białej rękawiczki. Szybka kasa od Melo Radia.

0: To jest mój faworyt. I Can Wait w Molo Radio Bob Sinclair. Tak podkręcamy tempo. A jeszcze w tej godzinie zabieram was na wycieczkę do Niemiec.
1: Jak tam sąsiedzie? Jak tam gospodarka? Zmalał? Urs?
0: Sprawdzimy to. Nie odchodźcie od głośników.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: Autopromocja.
4: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
5: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
6: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
4: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
6: A miałbyś takie piękne życie.
7: No dramat.
5: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
6: Maracin
4: i Daria.
8: Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Reklama.
1: Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie realizuje projekt współfinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, mający na celu modernizację infrastruktury wraz z zakupem wyposażenia w zakresie diagnostyki i leczenia kardiologicznego. Celem projektu jest zwiększenie liczby łóżek, poprawa jakości opieki, skrócenie czasu oczekiwania na świadczenia. Realizacja do dnia 30 czerwca 2026 roku przy ulicy Szpitalnej 45. Wartość dofinansowania ze środków KPO ponad 19,5 miliona złotych.
2: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w galerii nad jeziorem w Koninie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
3: Salon Vox w Koninie zaprasza. Ponad 1000 metrów kwadratowych ekspozycji mebli, drzwi i podłóg. Znajdziesz tu wszystko, czego potrzebujesz do swojego wymarzonego wnętrza. Meble, drzwi i podłogi, wszystko w jednym miejscu. Zmierzymy, przywieziemy, zamontujemy. A może chcesz zobaczyć wcześniej swoje urządzone wnętrze? Zrób projekt w aplikacji VoxBox. Załóż u nas okulary VR i wejdź do swojego nowego domu. Vox Konin, ulica Spółdzielców 6. Zapraszamy!
4: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 728.
6: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie ryż na mleku Miller Rizzo. Kup dwa opakowania z Kaufland Card Extra, dwa dodatkowe gratis, cztery opakowania na osobę. A kawa mielona MK Cafe Premium, opakowanie 500 gramów, tylko 27,99. Tak, tylko 27,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już jutro o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP1.
8: Wyprzedaż Wiesk trwa. Fantastyczne oferty. Rabat do 50% na wybrane zestawy wypoczynkowe. Oferta ważna od 10 do 28 czerwca. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Ćwierć wieku minęło, a my wciąż na pełnych obrotach. Autoryzowany salon Volkswagen Ignaszek w Modle Królewskiej świętuje 25. urodziny. Przyjdź i sprawdź, co napędza nas od lat.
10: Galeria Drewna Skandynawskiego Pójdukoda Polska zaprasza do Węglewa koło Konina. Znajdziesz tu suszone drewno konstrukcyjne, elewacje, podbitki, tarasy, lamele i materiały do saun. U nas pomalujesz maszynowo elewację lub podbitkę w dowolnym kolorze. A jeśli Twój projekt wymaga zabezpieczenia przeciwogniowego NRO, jesteśmy przygotowani. Wszystko wykonujemy zgodnie z przepisami i pełną dokumentacją do odbioru i certyfikatem. Odwiedź Galerię Drewna Skandynawskiego Pójdukoda Polska. Węglew, ulica Bukowa 13, www.pójdukoda.pl.
11: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
12: Salon Hyundai Konin, ulica Władysława Jagiełły 18. Po reklamie.
13: Autopromocja. Sunrise. Sunrise. Sunrise.

0: Red Light w Melo Radio, a teraz możliwe, że pożałuję tego, co powiem, ale przenosimy się z Mikołajem do Niemiec.
1: No, u sąsiada nie dzieje się najlepiej, prawda? Mają problem z migracją i to nie tyle z przypływem, co z odpływem.
0: Ludzie nie chcą tam po prostu mieszkać, masowo się wyprowadzają, powody są różne.
1: Różne są powody i z tych różnych powodów w ostatnim roku prawie 300 tysięcy niemieckich obywateli wyjechało z Niemiec, najczęściej do Austrii, do Szwajcarii i do USA.
0: Szukają pieniędzy,
1: tak,
0: rozumiem.
1: Tak, tak. No, zapraszamy do Warszawy, nie? Zmywaki już czekają. Tylko nie kradnijcie nam samochodów.
0: Win, to jest dobry kawałek do auta. Tak pragnę zauważyć.
1: How the turntables.
0: Gips w Meloradiu.

0: Favor, Fisher, Tones and I. Wow, Mikołaj, a zrób tak jeszcze.
1: Kiedyś będę wielkim beatboxerem.
0: Nie mogę się doczekać. A chciałbyś jeździć na motorze na przykład?
1: Myślałem o tym, tak, odkąd mój kolega, przyjaciel Adrian Nowak zaczął być motoświrem.
2: No właśnie, no to będę miała newsa dla motocyklistów.
3: A już o 16 zagramy.
1: Karolina napisała, że brzmiało jak pierdzenie.
0: Widzę, że motyw przewodni naszego programu. Bardzo dobrze. A ten numer zagramy wam punktualnie o 16.
3: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Nieważne, czy masz duży, czy mały interes. W Jaskon dobrze wiemy, że każdy biznes potrzebuje solidnej ochrony. U nas znajdziesz wszystko. Od rękawic ochronnych i masek po odzież roboczą oraz obuwie, które wytrzyma nawet najcięższą robotę. Postaw na 30 lat doświadczenia i najlepsze marki w ofercie. 3M, Planam, Honeywell, Ardon, Atlas, CXS i PPO. Tylko z Jaskon twój interes będzie zawsze dobrze zabezpieczony. Jaskon. Konin Gajowa 3A. www.jaskon.pl.
8: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
9: Najlepsza przyjaciółka kobiety? Biżuteria. Zapraszamy do najstarszego w Koninie sklepu jubilerskiego Goldkram. Od 50 lat oferujemy Państwu najwyższej jakości biżuterię i wyroby jubilerskie z własnej pracowni oraz realizujemy projekty indywidualne także z kruszców powierzonych. Naprawiamy i odświeżamy biżuterię, oprawiamy kamienie oraz skupujemy złom złota. Oferujemy szeroki wybór klasycznych obrączek, stylowych upominków oraz platerów. Goldkram, Stary Konin, ulica Kramowa 5. Facebook goldkram.pl.
10: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
11: Planujesz montaż pompy ciepła i masz już potencjalnie wybranego wykonawcę? Przyjdź do Artdom z ofertą, którą planujesz wybrać, a wyjedziesz z lepszą. Sprawdź zimowe, atrakcyjne warunki współpracy z Artdom Konin w zakresie twojej nowej pompy ciepła Panasonic. www.artdomservice.pl. Tylko w Artdom 7 lat gwarancji na twoją instalację. Promocja do wyczerpania zapasów.
3: Jedź na tu Noru lat z Meloradiem. Zagrają

0: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Jak pięknie! Gdzie kupiłaś?
2: W Market Mat w Starym Koninie, w salonie mebli i podłóg wyposażyłam mieszkanie. Tam kupisz sypialnie, wypoczynki, meble dziecięce, materacy, stoły, krzesła. Wybierzesz wykładziny, dywany i panele.
3: Stary Konin, ulica Witolda Sztarka 3.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
6: Już w najbliższy weekend w Koninie odbędzie się Smaczny Targ, Festiwal Azjatycki i Festiwal Smaków Świata. Na Festiwalu Azjatyckim spróbujesz pysznych pierożków mandu, japońskiego makaronu.

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Melo Radiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.

0: Słodkie włoskie cannoli i turecka baklawa. 12, 13 i 14 czerwca. Bulwar Nadwarciański, Konin.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Salon Hyundai Konin, ulica Władysława Jagiełły 18. Po reklamie.

0: Koninie.
1: Agnieszka Pędzik. W Galerii nad Książkami obejrzycie nową wystawę. Pamiątki z PRL-u to kolejna ekspozycja prezentowana w cyklu Zbieram, więc jestem. Zobaczycie kolekcję przedmiotów Andrzeja Majewskiego. Wydarzeniu towarzyszyć będzie promocja książki Kolekcjoner zatrzymany w kadrze. To sentymentalna podróż do powojennego Konina. Zajrzyjcie do biblioteki o 18. A jeśli jesteście ciekawi, jak wyglądał Konin i jego okolice niemal 180 lat temu, to o 17 wpadnijcie do Spichlerza. Dzisiejsze muzealne spotkanie z kulturą będzie poświęcone Kazimierzowi Strączyńskiemu, jednemu z najważniejszych XIX-wiecznych dokumentalistów polskiego dziedzictwa, który odwiedził Konin. Początek o 17. A może wieczór w kinie? W ramach cyklu Kino Kobiet w Heliosie o 18 obejrzycie film Drugie życie. Maria zostaje zmuszona do opuszczenia słonecznego apartamentu w marokańskim Tangerze, w którym mieszka od lat. I tak zaczyna się nowy rozdział jej życia.
2: Minuta do 16, czas na newsy Melo Radio.
3: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
4: Szef MSWiA obroniony. Sejm odrzucił wniosek PiS o wotum nieufności wobec Marcina Kierwińskiego. Opozycja zarzucała mu m.in. niewystarczające działania w sytuacjach kryzysowych. Uwaga, motocykliści. Policja coraz częściej karze tych, którzy jeżdżą na jednym kole. Taki przypadek odnotowano na przykład w Szczecinie, mówi Nikola Podzińska ze szczecińskiej policji.
5: W związku z naruszeniem przepisów ruchu drogowego funkcjonariusze zatrzymali kierującemu prawo jazdy, a sprawa zostanie skierowana do sądu.
4: A mandat w takim przypadku może wynieść nawet 2,5 tysiąca złotych. No i jeszcze słynny polski serial Rancho będzie kontynuowany i ma mieć tytuł Zemsta Wiedźm. A przed kamerę wrócą m.in. Ilona Ostrowska, Cezary Żak i Artur Barciś.
2: Jeżeli uważacie, że nie zasługujecie na swoją pracę, bo nie macie umiejętności, to nic bardziej mylnego.
3: Wow, ale jak pięknie powiedziane. Aż nie wiedziałem, o co chodzi, ale już sobie przypomniały.
2: O tym pogadamy w tej godzinie. Iga Mikołaj, siemanko, słuchacie Freak Fightu. Dracula, tak zaczynamy.

0: Michel Schulte, Rehab, Waterfall, Meloradio, a ja teraz muszę zmienić nam klimat. Delikat. Okay. Oh. Słuchajcie, grałam w tę grę. Umiem latać różnymi samolotami. Wydaje mi się, że...
1: No to pakuj się i do Kanady.
0: Dokładnie, mogę być pilotem. No. Na luzie.
1: 17 lat. Chłop w Kanadzie latał jako pilot bez wymaganej licencji. I skapnęli się dopiero jak przeszedł na emeryturę.
0: Wow. No.
1: Ale szczerze, no jak przez 17 lat latał i nigdy się nie rozbił, to po co mu ta licencja?
0: W sumie racja. Nie, masz rację. Uważam, że jest to zupełnie zbędne.
1: Ale nie próbujcie tego robić.
0: Nie, to, że namawiamy. Nie, my mówimy, prostu, czego nie robić.
1: Po prostu no szacun, tak, że tak. Się nie rozbił właśnie.

0: Duży oczysmolasty Trips. Przyszła do nas wiadomość na WhatsAppie Meloradia. Możecie korzystać z niego zawsze i wszędzie.
1: Jakaż to wiadomość?
0: Ja chciałem powiedzieć, że mi Trips też nie odpisał.
1: O!
0: Klub się powiększa.
1: Brzydko.
0: I co teraz?
1: No nic, no będziemy musieli go, wiesz, znaleźć i porozmawiać z nim po swojemu.
0: To jest obietnica, groźba?
1: Interpretacja dowolna.
0: Pół litra dla każdego.
1: Jej, wreszcie! I to za darmo.
0: Wody, pół litra, no tak, wody.
1: Tak, tak, woda z kranu ma być w restauracjach właśnie za darmo dla każdego klienta. To jest ta taka rzecz, która często dziwi Amerykanów, jak przyjeżdżają do Europy podobno właśnie, że tutaj za wodę trzeba płacić w knajpach.
0: No, to prawda. I teraz dostaniecie wodę, ale oczywiście z kranu.
1: No, ale z kranu to przecież nawet sam pan prezydent Warszawy pije, prawda?
0: Sprawdźmy to.
2: Proszę państwa... Przyjęło się.
0: Czyli dobra woda.
1: No pewnie, no przyjęło się.
0: Say my love, Kygo Khalid Griffin.

0: How does it feel? Dub Dogs, Fezo, Zar. Tak właśnie podkręcamy tempo w Meloradiu. A znasz to uczucie, jak wychodzisz z domu i nagle przypomnisz sobie, że zapomniałaś zamknąć drzwi?
1: Znam, doskonale, niestety.
0: To wyobraź sobie, że jesteś przedszkolanką i sobie przypominasz nagle po 5-godzinnej wycieczce, że zapomniałaś zabrać jedno dziecko z przedszkola.
1: Ojej, i teraz jakieś konsekwencje będą?
0: Będą 10 tysięcy złotych kary i 5 lat zakazu wykonywania
1: zawodu. Słuchaj, lepiej, że przedszkolanka o niej zapomniała niż jej własna matka.

0: Konin. Słuchaj na 99.6 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: No wynajęłabym pokój hotelowy tylko po to, żeby zamówić jedzenie do łóżka i ignorować świat.
2: Ewelina, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Melo.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Świat należy do ciebie. Spraw, by był nadzwyczajny. Wybierz jakość Lexusa i poczuj doskonałość w każdym detalu. Od pierwszego spotkania, przez komfort jazdy, aż po obsługę i opiekę, na jaką zasługujesz. Odkryj świat premium w Auto Kamiński przy ulicy Spółdzielców 15. Przyszłość jest w twoich rękach. Umów jazdę próbną i poznaj Lexusa z bliska już teraz. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Zapraszamy. Konin Spółdzielców 15.
2: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82, kierunek na Licheń.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Jedziemy!
7: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
8: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Disney Plus.
11: To jest mój czas.
10: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
12: Mam propozycję.
13: To nie jest jakaś wkrętka?
10: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
14: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
15: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
17: Ćwierć wieku minęło, a my wciąż na pełnych obrotach. Autoryzowany salon Volkswagen Ignaszak w Modle Królewskiej świętuje 25. urodziny. Przyjdź i sprawdź, co napędza nas od lat.
18: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
19: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.

0: Mozyman. A ten pan wystąpi na Tomorrowland w Belgii, w miejscowości Boom.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem.
0: Słuchajcie, przebieram już nóżkami, przebieram rączkami, bo wysyłamy was na Tomorrowland. To jest takie doznanie, to jest takie przeżycie, to jest taka przygoda.
3: I kogo zabieramy na tę przygodę dzisiaj?
0: Dzwonimy do Damiana. Wszedł na meloradio.pl, napisał, co tam trzeba i dzwonimy do niego.
3: No i też pokazał, co trzeba. W sensie zdjęcie swoje i twarzy.
4: Halo?
0: Cześć, Damian. Iga, Mikołaj, Meloradio.
3: Siemanko.
4: No hej.
0: Od tyłu czy od przodu?
4: I tak, i tak.
0: Mi chodziło o wsiadanie do autokaru, a tobie?
4: No mi też.
3: Fantastycznie, wszyscy się dogadaliśmy od razu. To mi się podoba.
0: Damian, chcesz jechać z Olą na Tomorrowland. Kto to i dlaczego ona?
4: To moja dziewczyna, dlatego że no, razem kochamy tę muzykę. Aha. I miejmy nadzieję, że tak będzie już do końca.
3: No dobrze, to w takim razie umówmy się tak, że my teraz zadzwonimy do Oli, ale to ty ją przywitasz i jak odbierze, zapytasz się, czy woli od przodu, czy od tyłu, bo zobaczymy, czy się zgracie.
4: Dobra.
0: Mamy to jasne? Okej, to dzwonimy, słuchaj, do Oli, my się nie odzywamy. Zaskocz ją, chłopie, zaskocz.
5: No halo?
4: No hejka.
5: No hej, hej.
4: Słuchaj, od przodu czy od tyłu?
5: I tak, i tak.
3: Ejam.
0: Cześć, Ola, Iga, Mikołaj, Meloradio.
3: Siemanko.
5: Cześć,
0: jak nam
5: cześć.
0: Się podoba to, co ty odpowiedziałaś. Jestem pod wrażeniem tego.
5: No widzicie, jednak jesteśmy zgrani.
0: Właśnie, kochani, lubicie dziarki. Podobno robicie je po każdym ważnym przeżyciu. Czy to oznacza, że jeżeli byście pojechali na Tomorrowland, to się tam wydzieracie? Bo można.
5: No, pewnie.
4: Myślę, że stuprocentowo.
0: Okej. Ja to sprawdzę, bo...
3: Damian, Ola, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
4: Niemożliwe, nie wierzę.
0: Dokładnie, do tego zabieramy was razem z ekipą Meloradia, naszym busem, stąd pytanie o ten przód i ten tył, prosto
3: no
0: do miejscowości Boom.
3: Dorzucamy też Tomorrowpaki, tam plecak, bluza, skiety, idę w Melo, pomadka i dwa tomy książki Tomorrowland, żeby było co robić w podróży.
0: Ach, i zestaw kosmetyków.
4: Nie wierzę w to.
5: Dziękujemy bardzo.
0: To się serio
4: przeżywa. Dzięki wielkie.
0: Bawcie się dobrze tam od tyłu, od przodu, jak lubicie.
2: Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu było BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.

0: Ty lubisz sobie zatankować, Mikołaj?
1: Lubię sobie zatankować. No, im taniej, tym lepiej.
0: To mam bardzo dobre wiadomości.
1: Będzie
0: chyba
1: taniej?
0: Może.
1: O!
0: Bad Angel, tak na finał godziny.
1: Znaczy, tak jest drogo, więc w sumie.
2: A już o 17 zagramy.
1: Beauty and a Beat, Justin Bieber i Nicki Minaj.
0: I ten numer zagramy wam punktualnie o 17.
1: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.

słuchaj na 99.6 FM. Autopromocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Mardom. Największy salon podłóg, drzwi i okien w Polsce. Szeroki wybór paneli laminowanych, winylowych, podłóg drewnianych, drzwi zewnętrznych, wewnętrznych, wiodących producentów oraz własnych marek. Mkdor, Setto, Dotye, lamele ścienne, stylowe lampy i żerandole. Zapraszamy do nas. Doradzimy, wycenimy, dostarczymy i zamontujemy. Przebijemy każdą ofertę. Mardom. Mistrzowska jakość u producenta. Mardom. Konin, ulica Europejska 32. www.mar-dom.com.pl.
1: Wyobraź sobie przestronny samochód, który na co dzień komfortowo dowozi cię na miejsce. Ale gdy kończy się asfalt, włączasz tryb przygody. Bike BJ30 już w salonach. Atletyczny SUV z hybrydowym napędem 4x4 i 409 koni mechanicznych mocy. Komfort na co dzień, pewność za miastem. Z Bike BJ30 to proste. Sprawdź go w salonie. A te moto Konin Poznańska 72A.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
6: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
7: Salon Hyundai Konin, ulica Władysława Jagiełły 18.
8: Dariusz Szpakowski, mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy, ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert,
9: dalej masz! Ćwierć wieku minęło, a my wciąż na

0: pełnych obrotach. Autoryzowany salon Volkswagen Ignaszak w Modle Królewskiej świętuje 25. urodziny. Przyjdź i sprawdź, co napędza nas od lat.
1: Już w najbliższy weekend w Koninie odbędzie się Smaczny Targ, Festiwal Azjatycki i Festiwal Smaków Świata. Na Festiwalu Azjatyckim spróbujesz pysznych pierożków mandu, japońskiego makaronu udon teriyaki, chrupiących krewetek w tempurze, japońskich słodyczy i maczy w wielu smakach. Festiwal Smaków Świata to oryginalne gruzińskie haczapuri, aromatyczne perskie curry, a na deser słodkie włoskie cannoli i turecka baklawa. 12, 13 i 14 czerwca. Bulwar Nadwarciański, Konin.
2: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lease Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lease Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
3: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt. Po reklamie. Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ-ów.

0: autopromocja. Meloradio Konin na 99,6 FM. Co jest grane w Koninie?
1: Agnieszka Pędzik. Festiwalową atmosferę czuć już w Koninie. Przy głównych ulicach zawisły flagi Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca. Wydarzenie w naszym mieście organizowane jest już po raz 46 i nie zabraknie atrakcji dla mieszkańców. Start jutro o 8:46 rano na Placu Niepodległości. A w weekend czekają nas Rychwalia. Dwudniowa impreza będzie na Stadionie Miejskim w Rychwale. W programie atrakcje dla całych rodzin, występy artystyczne i koncerty. Na scenie pojawią się m.in. Roni Ferrari, Defis czy Weekend. A do tańca porwie Was DJ. Wszystko to w sobotę i niedzielę. W niedzielę też możecie się wybrać na towarzyskie zawody jeździeckie. Będą w Trójce w gminie Stare Miasto. Uczestnicy zmagań będą rywalizować w 6 kategoriach na różnych poziomach zaawansowania. Będą też atrakcje dla kibiców, m.in. przejażdżki konne i bryczką oraz ogródek gastronomiczny. Start o 11:00.
2: Minuta do 17:00, czas na newsy Melo Radia.
3: Ula Harciarek on the mic.
4: Gdzie najtaniej zatankujecie benzynę? No według portalu epetrol.pl w województwach śląskim i warmińsko-mazurskim najdrożej jest na Opolszczyźnie. Gigantyczny wzrost zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu A. Od początku roku lekarze zanotowali 2 razy więcej przypadków niż w całym ubiegłym roku, mówi Renata Opiela z sanepidu w Szczecinie.
5: Wzrost zachorowań odnotowany jest przede wszystkim w grupie mężczyzn w wieku produkcyjnym. Tylko w tym roku do końca maja odnotowaliśmy praktycznie 100% taki wzrost.
4: Jak przypominają lekarze, na WZW typu A jest szczepionka. Na koniec o wpadce służb bezpieczeństwa przez nieuwagę ujawniły dane paszportowe wszystkich piłkarzy reprezentacji Argentyny przed wtorkowym meczem towarzyskim z Islandią. Argentyna rozpocznie mundiale 17 czerwca meczem z Algierią.
0: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
3: Słuchacie Meloradia, Freak Fight, mamy godzinę 17:00 i za chwilę
2: zadamy Wam bardzo ważne pytanie.
3: Najważniejsze.

0: Out of All Love, Oliver Heldens, tego pana usłyszymy na Tomorrowland w Belgii w miejscowości Boom, a tam wysłaliśmy naszych super słuchaczy.
1: Tak, Damian i Ola już wiedzą, że pojadą, a jak się dowiedzieli, to zareagowali w taki sposób.
2: Niemożliwe, nie wierzę.
0: A jednak możliwe, wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl i nagracie wideo albo wyślecie zdjęcie.
1: Wszystko jest możliwe, ponieważ spełniamy marzenia, wasze marzenia o przeżyciu największej przygody na świecie.
0: A za chwilę przyda się WhatsApp Meloradia.
1: Chodzi o to, że on tam jako high low tam zagra ten,
0: no. Sunrise Festival.

0: Barcelona, la, la, la, la. Barcelona, to Alan Walker i Nara Olsen w Meloradiu, tak podkręcamy tempo.
1: Zapraszam na meloradio.pl, tam szukamy odnośnika do WhatsAppa, bo dzisiaj Światowy Dzień Jazdy Nago na Rowerze. Normalnie bym powiedziała, że można to połączyć, ale lepiej nie, bo grozi mandatem.
0: No tak, chyba że po własnym podwórku. Chociaż i tak można dostać mandat. Co za kraj w ogóle, że nie można se na golasa wyjść we własnym podwórku. No ale pomijając to, chcieliśmy was zapytać, co można robić nago?
1: I czekamy na wasze odpowiedzi. WhatsApp Meloradio, odnośnik zajdziecie na meloradio.pl. Przyjmiemy głosówki i tekstówki. Co można robić nago, Mikołaj?
0: No można się wykąpać na przykład nago.
1: Można też czytać książkę nago.
0: Można pójść spać nago.
1: Można nago też, no...
0: No właśnie, i to jest pytanie do was.
1: Dajcie znać, WhatsApp Meloradio, tam się kierujemy. A lubisz w ogóle nago?
0: Lubię.
1: Być?
0: No.
1: Fajnie. New Religion.
0: To zapytanie.
1: Be your ex-fightless.

0: Piękny wokal Ed Sheeran, Martin Garrix, Repeated w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo i sprawdzamy, co można robić nago. Czekamy na wasze głosówki i tekstówki przez WhatsAppa Melo Radia. Odnośnik znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl.
1: I zaskoczyły nas wasze odpowiedzi. No, macie niezłą fantazję, to muszę przyznać.
0: Piotruś?
2: Nago można i powinno się robić wszystko.
0: Świetne, bardzo mi się podoba ten sposób. I jest też głosówka od Niny.
3: No, co można robić nago? Nago można zrobić to, co ja robiłam z moją koleżanką, jak się napiłyśmy. Nasza trzecia koleżanka nas nagrywała, my biegałyśmy w szlafrokach i bez po ulicy, bo nam się nudziło. Takie dobre pomysły.
1: No, kiedyś rodzice tak mówili, nie? Jak się nudzisz, to się rozbierz i ubrań popilnuj, ale nie sądziłem, że ktoś to faktycznie zrobi.
4: Na program zaprosił jego sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: o główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydym-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
5: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji. Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 728.
6: Ćwierć wieku minęło, a my wciąż na pełnych obrotach. Autoryzowany salon Volkswagen Ignaszek w Modle Królewskiej świętuje 25. urodziny. Przyjdź i sprawdź, co napędza nas od lat.
7: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Halo? Tak, piesek spokojny, około 15 kilo. Rozumiem, czyli się nie da. Co tam? Szukam miejsca na rodzinny urlop z atrakcjami dla dzieci, gdzie możemy zabrać naszego psiaka.
11: To przestań szukać w ciemno. Zdrojowa Hotels. Komfort dla wszystkich, także dla pupila. Piękne hotele i apartamenty przy plaży w Kołobrzegu, Świnoujściu, z akwaparkami, basenami, restauracjami i spa.
10: Cudownie!
11: Rezerwuj na zdrojowahotels.pl.
12: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej, wybierz lepiej.
13: Po reklamie. Meloradio Konin na 99,6 FM.

0: Carla Fernandez. Co jeśli w Meloradiu? Tak podkręcamy tempo i sprawdzamy, co można robić nago. Dziękujemy za wszelkie głosówki, za wszelkie tekstówki. Jesteście naprawdę niesamowici.
1: Przepraszam, tak się zakręciłem, że nie wiedziałem, co zrobić z gumą do rzucia. Położyłem ją na stole jak coś. Proszę, nie rzuć, bo to moje.
0: O, mój Boże, to też można robić nago. A co jeszcze?
1: A to mamy propozycję od Łukasza.
2: Nago można na przykład pracować. Pozdrawiam zwolenników pracy zdalnej.
1: Myślałem, że coś tam sugeruje.
0: No właśnie, ewentualnie to grozi zwolnieniem chyba.
1: No tak, nie no, na zdalnym można, tylko głupio, jak każą ci kamerkę nagle włączyć i...
0: No to szybko się ubierasz i pokazujesz tam, co masz. All the time.
1: Trzeba się ubierać.
0: John Summit.

0: Alabama Ten, jest i on. Oluś, siemanko.
1: Jestem, a od ten minut włącza się mój laptop. Wow. Dałem ponowne uruchamianie. Aha. I cały czas, jak widzicie, możecie potwierdzić, jest ponowne uruchamianie.
0: Fajnie.
1: Więc jest szansa, że do 22 może się uda.
0: Ale jak nie, to trudno.
1: A jak nie, to trudno, będzie spontan.
0: O, ja lubię spontany.
1: Tak, ja też. Dziękuję.
2: A już o 18:00
3: zagramy. To było bardzo spontaniczne wejście.
1: Hej, Sam! No, więc spontanicznie teraz i gadaj buzi. I powiedzcie coś spontanicznego.
3: Żyto.
0: O.
1: Pszenica.
0: Chleb.
1: No.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w galerii nad jeziorem w Koninie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
2: Jazda, jazda! Lewo, jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie. Prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób, kursy okresowe, kursy na wózki widłowe, HDS, turbo promocje, turbo szkoleniowcy, turbo szkoła jazdy, Konin Poznańska 47, 500 076 890.
3: Planujesz montaż pompy ciepła i masz już potencjalnie wybranego wykonawcę? Przyjdź do ArtDom z ofertą, którą planujesz wybrać, a wyjedziesz z lepszą. Sprawdź zimowe, atrakcyjne warunki współpracy z ArtDom Konin w zakresie Twojej nowej pompy ciepła Panasonic. www.artdomservice.pl. Tylko w ArtDom 7 lat gwarancji na Twoją instalację. Promocja do wyczerpania zapasów.
4: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, Ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
5: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days w sklepach i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki.

0: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
1: Citroën. Halo? Tak, piesek spokojny, około 15 kilo. Rozumiem, czyli się nie da. Co tam? Szukam miejsca na rodzinny urlop z atrakcjami dla dzieci, gdzie możemy zabrać naszego psiaka.
2: To przestań szukać w ciemno. Zdrojowa Hotels. Komfort dla wszystkich, także dla pupila. Piękne hotele i apartamenty przy plaży w Kołobrzegu, Świnoujściu, z akwaparkami, basenami, restauracjami i spa.
1: Cudownie!
2: Rezerwuj na zdrojowahotels.pl.
3: Ćwierć wieku minęło, a my wciąż na pełnych obrotach. Autoryzowany salon Volkswagen Ignaszak w Modle Królewskiej świętuje 25. urodziny. Przyjdź i sprawdź, co napędza nas od lat.
4: Nowa Sól nadciąga weekend, którego nie można przegapić. Melo Lato w ramach Święta Solan już 12 i 13 czerwca przy Alei Wolności. Modelki, Bledka, Kubańczyk, Blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka.
5: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
6: Salon Hyundai Konin. Ulica Władysława Jagiełły 18. Po reklamie.
7: Melo Radio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.
8: Dochodzi 18, czas na newsy Melo Radio, które ma dla Was Ula Harciarek.
9: Trzeba będzie podać PESEL przy zakupach. Unia Europejska szykuje zmiany, by zapobiegać praniu pieniędzy. Jak pisze Gazeta.pl, weryfikacja ruszy od 10 tysięcy euro. Szybciej pojedziemy pociągami na Śląsku. Od połowy czerwca na wybranych trasach składy przyspieszą do nawet 100 km na godzinę. No i na koniec piłka nożna. Polska kontra Anglia na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Z okazji 70-lecia kotła czarownic będzie mecz tych dwóch drużyn nawiązujący do wygranej Polaków z Anglikami w 1973 roku.
10: Stadion Śląski był takim polskim Wembley. Tu naprawdę chciało się grać. Ta atmosfera była fenomenalna. Ten 12 zawodnik naprawdę dużo pomaga każdej drużynie.
9: Wspomina bramkarz Jan Tomaszewski, a jubileuszowy mecz 5 września.
8: Czyli wygraliśmy z nimi 53 lata temu, a coś tak czuję, że na następną wygraną to ze 153 trzeba będzie poczekać.
9: O nie, bądź takim pesymistą.
11: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: idę w Melo.
1: A ja mam nadzieję, że wasza walka ze środą przebiega na naprawdę równych warunkach, że dajecie radę, no i tę środę zaraz pokonamy razem, no bo kończymy ją w najlepszym możliwym towarzystwie. Czyli między innymi Modelek i numeru Lubię Cię jak lato, to będzie Rihanna i Calvin Harris, We Found Love, a zaczynamy od Sama Felda i jego Hey Sun. A w tej godzinie jeszcze między innymi pojawi się zupełna nowość na naszej antenie, a także ktoś z was dostanie wlotki na Sunrise Festival. Zadzieje się. Tu Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

lubicie Eklato. To modelki Włodarski w Melo. Tak podkręcamy tempo, 9 minut po 18 na zgarach, a za chwilę na naszej antenie pojawi się zupełna nowość. Totalna świeżynka, bo najlepszy drop nowych hitów macie oczywiście w Melo. Ale wcześniej to, co znacie i kochacie. Felix Jen i Kaskada za moment, a już teraz Switch Disco i Era Henderson.

0: țările în Melo Radio. Stamblinene, to już zdancie, teraz czas na nas zupełną nowość.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: David Guetta i Alok, dwóch naprawdę wyśmienitych DJ-ów, oni połączyli siły, no i jeden i drugi pojawi się na tegorocznym Tomorrowlandzie i rozgrzeją Belgię do czerwoności, ale wcześniej zrobią to z anteną Melo Radia. Panowie spotkali się, no i stworzyli zupełnie nową wersję hitu Angels Above Me. No i brzmi ta wersja naprawdę letnio, zresztą sami posłuchajcie.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo. Run.

0: można sobie język potrenować. Nie wiem, o czym pomyśleliście, no. Użel w melo. To Moving to the Sun, tak podkręcamy tempo. A ten pan pojawi się już w te wakacje w Polsce.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: No i my też tam będziemy. Mam nadzieję, że będziecie bawić się razem z nami w pięknym Kołobrzegu nad polskim morzem. A line-up Sunrise Festival jest naprawdę bogaty. Od Axwella i Ingrozo, przez Rehaba, Trio Meduza, Scootera czy Jamesa Hype'a wy możecie bawić się pośród sześciu naprawdę mocnych scen. Mam dla was podwójną wlotkę. Na pierwszy dzień Sunrise Festival, 31 dzień lipca. Żeby ją zgarnąć, no to wbijajcie na WhatsAppa Meloradia. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Jestem ciekawy, jaka będzie wasza reakcja, jak zobaczycie teren tego festiwalu w Kołobrzegu. Co jako pierwsze krzykniecie? Powiecie, jak w ogóle zareagujecie na wejście na festiwal? Nagrajcie to głosówką na WhatsAppie Meloradia. Najbardziej kreatywna odpowiedź zostanie nagrodzona podwójną wlotką na Sunrise Festival. Jak zareagujecie, jak wejdziecie na Sunrise Festival? Jak głośno krzykniecie? Czekam na wasze kreatywne odpowiedzi na WhatsAppie. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Salon Hyundai Konin, ulica Władysława Jagiełły 18.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magnat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
4: Ćwierć wieku minęło, a my wciąż na pełnych obrotach. Autoryzowany salon Volkswagen Ignaszak w Modle Królewskiej świętuje 25. urodziny. Przyjdź i sprawdź, co napędza nas od lat.
5: Jedź na tu Moru lat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: którego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto Pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
3: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
0: Po reklamie. Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.

0: topic i Kernkraft 400 w Mela. A z topikiem A7S.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: Jest jak Sunrise Festival, a wy na tym Sunrise Festival będziecie mogli się bawić razem z nami już tego lata w Kołobrzegu od 31 lipca do 2 sierpnia. Mam podwójną wlotkę na pierwszy dzień Sunrise Festival, no i miałem ją do rozdania za waszą reakcję. Musieliście sobie wyobrazić, jaka będzie wasza pierwsza reakcja, jak wejdziecie na teren festiwalu w Kołobrzegu. Poprosiłem, żebyście wysyłali głosówki, no i Magdalena wygrała wszystko.
2: Yeah, I feel hardcore.
0: No kto będzie z Magdaleną się bawił, ten na pewno nie będzie miał nudy. Magda, w tym momencie dostajesz podwójną wlotkę na pierwszy dzień Sunrise Festival, a wy pamiętajcie, że tych wlotek mamy jeszcze całą masę. Słuchajcie uważnie Melo, szczególnie w piątek po 21, bo wtedy na antenie Meloradia startuje Sunrise On Air, specjalny program poświęcony właśnie Sunrise Festivalowi.

0: Jonas Brew i Rita Ora to Ritual w Melo. Takie gramy jeszcze przed 19, a wy pamiętajcie, że zabieramy was na Tomorrowland, prosto do Belgii, do miejscowości Boom. Jeżeli chcecie razem z nami przeżyć przygodę waszego życia, to wbijajcie na meloradio.pl, wysyłajcie nam filmiki albo zdjęcia waszej ekipy, no i czekajcie na telefon od Meloradia.
1: A już o 19 zagramy
0: Milky, David Guetta, Just the Way You Are. Ten numer punktualnie o 19 pojawi się na antenie Melo, po 19 też zagramy w O czym myśli Pychu.

0: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30%.

0: 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl. Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: No, to jedziemy.
2: Tato, czy dziś ja prowadzę?
1: Jasne, w końcu to twój dzień.
2: Jedź prosto, skręć w prawo
3: i gotowe!
2: Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
5: Disney Plus.
6: To jest mój czas.
5: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
7: Mam propozycję.
8: To nie jest jakaś wkrętka?
5: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
12: Dokąd na wakacje?
13: O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone. Ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
12: Czyli Zdrojowa Hotels.
13: Zdrojowa Hotels?
12: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święty spokój.
13: Wakacje, z których wszyscy są zadowoleni? Rezerwuję.
12: Tylko na zdrojowahotels.pl.
14: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
15: O reklamie. Meloradio Konin na 99,6.

0: idę w Melo.
1: No i mamy już godzinę 19 na zgarach, to jest Melo Radio, idę w Melo, Pychu z tej strony, siemano, no i w tej godzinie zastanowimy się, o czym myśli Pychu. To znaczy, no ja wiem, o czym myślę, ale wy będziecie próbować zgadywać i walczyć o merch od Melo Radio. Ale wcześniej Anima i Joji będzie hit Beautiful Uniting Nations i Out of Touch, to wam też zagramy Milki, David Guetta i Just The Way You Are na dobry początek.
0: Melo Radio, idę w Melo.

Beautiful. Tanima i Joji w Melo. Tak podkręcamy tempo. 9 minut po 19 na zgarach, a my za chwilę zagramy sobie w zabawę O czym myśli Pychu. Zasady są bardzo proste. Ja o czymś myślę, wy dzwonicie na antenę, no i zgadujecie, co to jest. No i mam taką małą podpowiedź na początek. Myślę o rzeczy, która no, znajduje się w każdym domu. No i na tę rzecz kładzie się wiele dodatków. Zaraz będziecie mogli dzwonić i zgadywać. 321-321-777. Zapiszcie sobie ten numer. On za chwilę się wam przyda. A już teraz Enrique i Pitbull w Melo.

0: Axwell i Ingrosso, to Martin You Know w Melo Radio, a oni wystąpią na Sunrise Festival już w te wakacje.
1: O czym myśli Pychu?
0: Ale teraz ważne jest pytanie, o czym myśli Pychu. Zasady są bardzo proste. Ja o czymś myślę, wy dzwonicie na antenę i zgadujecie to, co ja mam w głowie. Wiem, może być to niebezpieczne wchodzić do mojej głowy, ale wiem, że jesteście odważni. Dziś myślę o rzeczy, którą każdy ma w domu, na którą to kładzie się zazwyczaj wiele dodatków. Czekam na wasze telefony. 321-321-777. Możecie dzwonić teraz do mnie tutaj prosto na antenę. Do zgarnięcia torba i pomadka z logiem Meloradia. No i już widzę, że ktoś dzwoni, więc ten telefon odbieram. Halo, cześć, jak masz na imię? O, tutaj nikt nie ma na imię, no bo się rozłączył. Nie musicie się rozłączać, ja nie gryzę, naprawdę. Halo, jak masz na imię?
2: Siema, Oluś, tak podkręcamy tempo. More than you know, za nami w Melo.
0: Dobrze, co o czym myśli Pychu?
2: W dzisiejszej zabawie, o czym myśli Pychu, jakaś podpowiedź, czy byś mógł mi ją dać.
0: Ale musisz zadać pytanie, ale szybciutko.
2: Jest to coś do jedzenia?
0: Nie jest to nic do jedzenia, musisz strzelać.
2: Okej, jeszcze raz, na co jest dużo dodatków? Gamingowy użytkownika powyżej lat, nie wiem.
0: Niestety nie tym razem, ale dzięki za zabawę, odbieram następny telefon. Halo, cześć, jak masz na imię? Halo.
3: Siemanko, siemanko, Krzychu tej strony.
0: No cześć, Krzychu.
3: Pozdrawiam znowu.
0: No cześć, słuchaj,
3: dawaj,
0: to o czym myśli Pychu?
3: Dawaj, tą torbę, bo skarki się przetarły już.
0: Dawaj, o czym myśli Pychu, czekam na odpowiedź.
3: Dawaj, musisz mi jeszcze raz od początku powiedzieć, bo jestem na garażu i tak powiem, nie słyszałem.
0: Słuchaj, jest to rzecz. Jest to rzecz, którą ma każdy w domu, na którą kładzie się wiele dodatków zazwyczaj.
3: Dobra, w jakim pomieszczeniu to się znajduje?
0: A to się znajduje, może być takie dedykowane pomieszczenie ku temu, może być takie basicowe w domu. To jest za duża podpowiedź. Jak ci podpowiem, to
3: no
0: już
3: dobra,
0: będziesz
3: no,
0: wiedział.
3: Nie wiem, no niech to będzie jakaś półka, szafka, można...
0: Aj, nie tym razem, ale dzięki za zabawę. No to co, jeszcze szybciutko odbieram kolejny telefon, ale tu już musi być strzał. Jak masz na imię? I strzału nie będzie, bo ktoś się rozłączył. Ale za chwilę runda druga, to podpowiem, że ta rzecz ma cztery nogi. No i dość lubimy w niej przebywać i przebywamy w niej dużą ilość czasu. Za chwilę runda druga. To Bob Sinclair i Kajsa. I can't wait.
1: O czym myśli Pychu?

Konin. Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Fukaj i Liwkaj, ich nowość. Chcę więcej na antenie Meloradia, to w ramach projektu Enklawa. Jedno z naszych nowości na antenie. 19.28 na zegarach, a moje pytanie wciąż jest aktualne.
1: O czym myśli Pychu?
0: Pychu, czyli ja, no i zabawa o czym myśli Pychu. Ja myślę o jednej rzeczy, wy zgadujecie co to, no i moje podpowiedzi są takie, że jest to rzecz, którą zasadniczo w sumie to każdy ma w domu. Kładzie się na nią sporo dodatków, no i ma cztery nogi. Lubimy tam spędzać czas. No to co? Ja odbieram w tym momencie telefon, no i mam nadzieję, że komuś uda się zgarnąć torbę i pomadkę. Siemano, jak masz na imię?
2: Rafał.
0: No cześć, Rafał. No to o czym myśli Pychu? Pytasz, czy od razu zgadujesz?
2: Czy na tym można leżeć?
0: Można, nawet się powinno.
2: Chodzi o łóżko.
0: Dokładnie tak. Słuchaj, gdybyś miał ułożyć ranking twoich ulubionych miejsc w domu, jak wysoko łóżko by było?
2: Chyba na pierwszym miejscu.
0: Słuchaj, ja to rozumiem, popieram. No to jak już będziesz leżał sobie na tym łóżku, to może ktoś ci przyniesie od listonosza torbę i pomadkę od Meloradia. Taki zestaw leci do ciebie.
2: Super, super, dziękuję bardzo.
1: O czym myśli Pychu? Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025. roku.
1: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Halo? Tak, piesek spokojny, około 15 kilo. Rozumiem, czyli się nie da. Co tam? Szukam miejsca na rodzinny urlop z atrakcjami dla dzieci, gdzie możemy zabrać naszego psiaka.
6: To przestań szukać w ciemno. Zdrojowa Hotels. Komfort dla wszystkich, także dla pupila. Piękne hotele i apartamenty przy plaży, w Kołobrzegu, Świnoujściu, z akwaparkami, basenami, restauracjami i spa.
5: Cudownie!
6: Rezerwuj na zdrojowa

zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już jutro o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP1. Już.

0: Super słodkie włoskie cannoli i turecka baklawa. 12, 13 i 14 czerwca. Bulwar Nadwarciański, Konin.
1: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
2: Po reklamie. Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.

Shine On, Theory of Melo Radio. Taki klasyczek wpadł na naszą playkę. 17 minut do 20. Tyle dni rocznie siedzimy w internecie. Właśnie w łapki wpadły mi badania, oczywiście przeglądając internet, które pokazują, ile czasu dżęziaki w ciągu 365 dni spędzają czasu właśnie w necie. No i ta liczba jest naprawdę ogromna, no bo to aż 47 dni. Tyle poświęcamy na sociale, no tak ogólnie na internet. No i wniosek jest prosty. Musimy mniej czasu siedzieć na toalecie i nie scrollować wtedy TikToka, to będzie lepiej. Robin Schulz i Barbs, Better Times, to już teraz jedno z nowości na naszej antenie.

0: Far East Movement i Cover Drive to Turn Up The Love. Tak gramy jeszcze przed 20. Wysłuchacie Meloradia i pamiętajcie, że cały czas możecie razem z nami wybrać się w przygodę waszego życia. Prosto do Belgii, do miejscowości Boom na Tomorrowland. Tam zagrają m.in. Armin van Buuren, będzie Cyril, David Guetta, grupa Offenbach, no i naprawdę cała masa innych artystów. Wy też możecie tam być w świątyni muzy elektronicznej. Wbijajcie na meloradio.pl, no i tam zgłaszajcie się do naszej akcji. A już za chwilę wybije 20.
1: A już o 20 zagramy
0: Kygo, Kality, Griffin, Save My Love. Ten numer już za kilka chwil pojawi się na antenie Meloradia. Bądźcie i wy.

0: Reklama. Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money!
3: Cherry Money?
2: Nowy Express Los!
3: Co za sztos! Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotu.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
0: O reklamie. Idę w Melo.
6: No i 20 już minęła, wysłuchacie Meloradia i Benny Hollow. Ten numer wam na pewno zagram za kilka chwil. Będzie Sofia Lis-Bextor, a zaczynamy od Kaigo i jego Save My Love. Tu pychu, siemano, nie ma co gadać, tu trzeba grać.
0: Meloradio, idę w Melo.

Fast Cars, Superstars. Christian Marci w Mela, tak podkręcamy tempo, a to jest miejsce 30 w ostatnim notowaniu 30 Mela Radia, no a my z naszą listą hitów wychodzimy ze studia. No bo kto powiedział, że najgorętsze numery w Polsce trzeba odliczać właśnie tutaj ze studia radiowego? Można to na przykład robić na Barce nad Wisłą. Już 19 czerwca, po raz pierwszy w tym sezonie to zrobimy. Płynę w Melo, tak będzie się nazywał nasz cykl programów z nadwarszawskiej Wisły. Jeżeli nie macie co robić w przyszły piątek, 19 czerwca właśnie, to wbijajcie do nas na barkę, wjazd za totalną darmożkę. Można sobie przy okazji fajnego tripa do stolicy zrobić, no i będziecie mogli na przykład, nie wiem, ze mną zbić pionę na żywo. Będą DJ-e, a może i wbić razem ze mną na antenę będziecie mogli, no i pozapowiadać numery z 30 Meloradia. Wszystkie szczegóły odnośnie projektu Płynę w Melo znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl.

I nie mogę uwierzyć, że Jasmine Thompson, jak nagrywała ten numer, miała 13-14 lat. I wyszedł taki hit. Jasmine Thompson i Felix Jent, Ain't Nobody w Melo, tak podkręcamy tempo, a wy gdzie teraz słuchacie Melo Radio o tej porze? Dajcie mi o tym znać, gdzie wy teraz jesteście, może w pracy, może w samochodzie, może gdziekolwiek indziej teraz Melo słuchacie, gdzie się łapiemy, jestem mega ciekawy. Czekam na wasze głosówki na WhatsAppie Melo Radio, za te najlepsze będę miał dla was zestaw naszego merchu, torba i pomadka z logiem Melo, a odnośnik znajdziecie na meloradio.pl.

0: Melo, tak podkręcamy tempo, 19 minut do 21 nam zostało, a gdzie o tej takiej już późnej środowej porze słuchacie Melo Radia, to cały czas sprawdzam, wysyłacie głosówki na naszego WhatsAppa, cały czas możecie to robić. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Aga, co tam u ciebie?
1: Cześć, ja was zawsze słucham w drodze do domu z pracy, wieczorami, a szczególnie w piątki, 30 Melo Radia, także... pozdrowienia dla was. Umilacie mi powroty do domu z pracy.
0: Aga, nawet nie wiesz, jak jest mi miło, ale skoro tak uważnie 30 Meloradia słuchasz, to pewnie wiesz, że teraz pojawi się na antenie Meloradia numer, który w zeszłym tygodniu zajął miejsce 29. No, ale cały czas możecie głosować na naszej stronie, na wasze ulubione kawałki. No i kto wie, gdzie w tym tygodniu Calvin Harris i Jazzy z numerem Satisfy skończą. Teraz są na naszej antenie.

0: Better Me. To Michel Schulte i Rehab w Melo. Tak dla was podkręcamy tempa. Za chwilę 21. A Rehaba usłyszycie m.in. na Tomorrowlandzie, a my was tam zabieramy. Prosto do Belgii, do miejscowości Boom, jeżeli chcecie z nami tam pojechać. No i przeżyć naprawdę niesamowitą przygodę, to wbijajcie na meloradio.pl, tam możecie się zgłosić. No i kto wie, być może Meloradio zadzwoni właśnie do was i to wy będziecie mogli chwalić się na prawo i lewo. Jadę na Tomorrowland! Tego wam bardzo mocno życzę, ale najpierw musicie się zgłosić, meloradio.pl. Tam was zapraszam.
1: A już o 21:00 zagramy
0: John Summit, All the Time. Ten numer punktualnie o 21:00, po niej też będę sprawdzał, gdzie teraz słuchacie Meloradio, bo cały czas wysyłacie głosówki na WhatsAppa.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
2: Jedź na tu Noru Lat. Z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David Guetta, Calvin Harris, Cyril, Alok, Morten, Armin van Buuren, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać. I baw się w

0: Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland. Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
1: Jak tak, to Allegro. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Gronie 500 ml, 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
4: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już jutro o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP1.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie. Meloradio Konin na 99,6 FM. Idę w Melo.
6: 21 już punktualnie na zgarach, a to oznacza, że środa już powoli się kończy. I bardzo dobrze, bo do piątku coraz bliżej. A gdzie wy o tej porze słuchacie Meloradia? Cały czas dajecie mi znać na WhatsAppie.
7: Słuchamy Meloradio w samochodzie.
6: No i bardzo dobrze, bo ja pogram tak, żeby do domu się szybciej wracało. Sony Fodera, który wystąpi na tegorocznym Sunrise Festival. Jego Think About Us. To na pewno za kilka chwil będzie. Będzie też Doda z numerem Melodia Ta. A zaczyna numer All The Time. To John Summit i DJ Smokers. Tu Pychu, siemano, jedziemy.
0: Meloradio. Idę w Melo.

0: Jak ja kocham ten wokal. Za niego odpowiada Ed Sheeran, za beat Martin Garrix i tak to powstał ten wspaniały numer, to Repeat It w Melo, 16 minut po 21 na zegarach. A gdzie wy o tej porze Melo słuchacie? Cały czas czekam na wasze głosówki na WhatsAppie, odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Znalazła go też Kornelia, co tam u ciebie?
1: Spędzam czas z Meloradiem układając puzzle.
0: O, bardzo proszę, takie bardzo kreatywne, pobudzające myślenie. Ja myślałem, że o tej porze to już tylko nic, tylko położyć się do łóżka, a to bardzo proszę. Jakie kreatywne głowy są z nami, bardzo się cieszę, ja najlepszy w układaniu puzli nie jestem, ale puzzle w mojej playliście na pewno się zgadzają. I to usłyszycie za moment. Ilenium i Ellie Goulding z numerem Don't Want Your Love się pojawią, a już teraz czas na prawdziwe tsunami. To Dubs i Borges. Melody.

0: Nie tripy nad morze, kiedy z samiusieńkiego ranka, jak będzie słońce wstawało, będzie ten numer w Meloradio leciał. No już się nie mogę doczekać wakacji. Tak gramy w Meloradio, podkręcamy tempo, 21:29 na zegarach, a gdzie wy o tej porze, jeszcze przed wakacjami, słuchacie Melo, jak wy spędzacie czas? Cały czas dajecie mi o tym znać głosówkami na WhatsAppie Meloradia. Paulina, co tam u ciebie?
1: Siedzę, nic nie robię, słucham Meloradia, bo przydałaby mi się jakaś pomadka.
0: I czekaj, Paulina, czy ja dobrze rozumiem, że ja za takie lenistwo mam nagrodzić ciebie? Ależ oczywiście, że tak. No co innego można robić o 21:30? Trzeba już leniuchować. Paulina, do ciebie leci pomadka i torba od Meloradia, a do was leci Mikołajów dwóch. Jeden z Czech, drugi z Polski. Mikolas i Trips, ich nowość Hard to be Humble, już teraz w Melo.

0: Czy już możemy oficjalnie powiedzieć, że to hit kończącej się wiosny? Talk to you another w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, 17 minut do 22 na zegarach. A wy możecie cały czas zgłaszać się, żeby przeżyć waszą przygodę życia, czyli Tomorrowland 2026. Zabieramy was do Belgii, do miejscowości Boom. Zapewniamy przejazd najlepszym partybusem na świecie. No i zapewniamy wszystko, co tylko chcecie. Wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl, tam piszemy o tym w szczegółach. No i tam też przyjmujemy wasze zgłoszenia. Wyślijcie zdjęcia albo filmiki, takie wiecie, najbardziej szalone. Tak podpowiem, że my też lubimy, jak coś dla nas tak typowo spersonalizujecie jako zgłoszenie. No i kto wie, być może wasze zgłoszenie nam się na tyle spodoba, że to właśnie was wybierzemy. Wybraliśmy Damiana i Olę. Oni na pewno z nami jadą na Tomorrowland. No i posłuchajcie, jak się cieszyli.
1: Niemożliwe, nie wierzę.
0: No, jest możliwe. A co, Ola, ty chcesz najbardziej zobaczyć na Tomorrowland?
2: No, main stage i chciałabym usłyszeć Borisa Brejchę, bo to jeden z moich ulubionych artystów.
0: No i Ola na pewno go zobaczy. Wy możecie być następni, meloradio.pl, tam przyjmujemy zgłoszenia.

Bibi Rexa i David Guetta to Sad Girls. Ich nowość na antenie Meloradia jeszcze przed 22, a jutro nie dość, że czwartek, to jeszcze startuje Mundial. No wiem, że jest trochę mniej interesujący niż zwykle, bo Polacy na nim nie grają, ale z tej okazji poprzypominamy sobie jutro wieczorem.

0: Mello Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
2: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
3: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego.

0: Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na Pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Po reklamie.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: To super weekend z znajomymi. Grillek i później żużel.
2: Możesz po pracy wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Super, fajnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.

Meloradio Konin. Słuchaj na 99.6 FM. Autopromocja. Meloradio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.